Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: kalendarzu poniedziałek, 8 dzień czerwca, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Wrocławskie lotnisko otrzymało na rozbudowę 25 milionów złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Długoterminowa pożyczka inwestycyjna umożliwi budowę nowoczesnej hali magazynowej wraz z budynkiem biurowym i infrastrukturą techniczną. To pozwoli obsłużyć około 35 tysięcy ton frachtu rocznie, czyli aż trzykrotnie więcej niż obecnie. O planach związanych z rozbudową terminala wrocławskie lotnisko informowało na początku maja. Wówczas podano, że koszt budowy to 31 milionów złotych i ma ona zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Ponowny triumf Wrocławia i Dolnego Śląska w przewodniku Michelin. Wrocław oficjalnie przypieczętował swoją pozycję na kulinarnej mapie Europy. Po ubiegłorocznym debiucie w przewodniku rok 2026 przynosi historyczny przełom. W tej edycji bowiem aż dwie wrocławskie restauracje zostały uhonorowane prestiżową gwiazdką Michelin. To spektakularny sukces Beaty Śniechowskiej i restauracji Baba oraz Łukasza Budzika i restauracji Most, których kulinarny kunszt docenili anonimowi inspektorzy. Obojgu gratulujemy, a łącznie, dodajmy, w tegorocznym zestawieniu znalazło się aż 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu kończą się prace przy wielomilionowej inwestycji. Projekt wart 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy obejmuje nową salę hybrydową, stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów w stanie krytycznym oraz nowoczesny sprzęt medyczny. Druga sala hybrydowa o powierzchni 270 metrów kwadratowych pozwoli na równoczesne zabiegi kardiochirurgiczne i kardiologiczne u dorosłych i dzieci. Powstało także 5 stanowisk intensywnej terapii dla pacjentów ze wstrząsem kardiogennym. Nowe wyposażenie ma skrócić czas oczekiwania na zabiegi i podnieść standardy leczenia wrocławskiego szpitala.
2: www.radiogra.pl.
1: Teraz najnowsze dane z ZUS-u, z których wynika, że Polacy coraz dłużej przebywają na zwolnieniu lekarskim. W ubiegłym roku z powodu choroby spędziliśmy w domu 290,5 miliona dni. To o pół miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak dostał zwolnienie lekarskie. Z raportu ZUS, mówi Radiu Gra rzeczniczka prasowa ubezpieczyciela na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis, wynika, że pogarsza się też stan naszego zdrowia psychicznego.
3: Chorujemy coraz więcej, a wystawiane przez lekarzy zwolnienia są coraz dłuższe. W ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 290 milionów dni. Mieszkańcy Dolnego Śląska chorowali przez 18,4 miliona dnia. Jeżeli te 290 milionów dni spróbujemy sobie przeliczyć na lata, to wtedy wyjdzie, że w ubiegłym roku na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy 795 tysięcy lat.
1: Najwięcej dni na chorobowym spędzili mieszkańcy województw mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Pod koniec tygodnia mieliśmy też dla Was ciekawostkę naukową. Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przeprowadziły badania nad wpływem różnych herbat na właściwości kombuchy. Naukowcy sprawdzili fermentację 5 rodzajów herbat, m.in. zielonej i czarnej, przez 10 dni w temperaturze 23 stopni Celsjusza. Okazało się, że kombucha z zielonej i oolong działa przeciwcukrzycowo, z kolei oolong i czarna ogranicza rozwój komórek raka piersi w testach laboratoryjnych. Wyniki wskazują, że herbata znacząco wpływa na skład i aktywność biologiczną napoju. Badacze podkreślają, że potrzebne są dalsze badania kliniczne, zanim kombucha zostanie wykorzystana terapeutycznie.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który w maju na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu miał popchnąć starszą kobietę. 42-latek został rozpoznany dzięki publikacji jego wizerunku oraz intensywnym działaniom operacyjnym. Po kilku dniach od ujawnienia nagrania z funkcjonariuszami skontaktował się adwokat podejrzanego. Mężczyzna ma stawić się na przesłuchanie po długim weekendzie. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 11 maja. Mężczyzna miał popchnąć seniorkę przechodzącą przez ścieżkę rowerową. Kobieta upadła i doznała obrażeń. W tym przypadku, dodajmy, śledztwo prowadzone jest z urzędu. Mieszkańcy Wrocławia i turyści mogą już korzystać z pierwszych miejskich kąpielisk. Sezon letni rozpoczęły kąpieliska morskie Oko przy Chopina 27 i Park Glinianki przy Kosmonautów 2. Morskie Oko do końca wakacji będzie czynne codziennie od 9 do 19, a Park Glinianki oferuje 17 hektarów terenów rekreacyjnych, w tym 10 hektarów akwenów wodnych oraz rozwiniętą ofertę miejskiego wędkarstwa. Od 27 czerwca do końca wakacji czynne będą również bezpłatne kąpieliska Oporów przy Harcerskiej i Królewiecka przy Królewieckiej. Pływalnia letnia Orbita przy Wejherowskiej zostanie otwarta 4 czerwca i będzie działać w dni powszednie od 9 do 19, a w weekendy i w święta do 20.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Przy ulicach Borowskiej i Glinianej powstaną nowe drogi dla rowerów. Spółka Inwestycje we Wrocławiu poinformowała o ogłoszonym właśnie przetargu na projektowanie tych zadań. Pierwsze zakłada budowę około 600-metrowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Borowskiej na odcinku od Kamiennej do Glinianej. Nowa trasa powstanie po zachodniej stronie ulicy w sąsiedztwie akwaparku i terenów zielonych. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Drugie obejmuje remont fragmentu ulicy Glinianej od Ślężnej do Borowskiej. Ma tam powstać 135 metrów drogi rowerowej, zatoka autobusowa, a stara wysłużona nawierzchnia doczeka się wymiany, co należy uzgodnić z konserwatorem zabytków. Projektant na przygotowanie dokumentacji dla tych zadań będzie miał 11 miesięcy. Stanowisko dla chorych w krytycznym stanie, nowa sala i doposażenie Instytutu Chorób Serca. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu kończy jedną z największych inwestycji w kardiologii i kardiochirurgii. A co to oznacza dla pacjentów? O tym dyrektorka placówki Beata Frejer.
4: No, stawiamy na pediatrię. Zmieni się przede wszystkim to, że dzieci będą leczone w godziwych warunkach, naprawdę godziwych. Otworzyliśmy oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, ale też budujemy całe centrum, które będzie do dyspozycji dzieci ze starego kampusu, ale też zmienia się w zakresie informatyzacji, kardiologii dorosłych, kardiochirurgii. To wszystko są pieniądze w dużej części z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, ale mamy też dofinansowania z ministerstwa na duże kwoty w innym zakresie, ale powiedzieć muszę, żeby uzyskać te kwoty, też musimy mieć własny wkład, który nie jest niski, ale to idzie wszystko skierowane, przemyślane pod pacjentów. Akurat w tej chwili pod małych pacjentów, a w przyszłości będziemy rozwijać jeszcze te dziedziny dla dorosłych, które uważamy, że mają duży potencjał i duże zapotrzebowanie wśród naszego społeczeństwa.
1: Doktor Wiktor Kuliczkowski dodaje, że projekt pozwoli też na leczenie większej liczby pacjentów.
5: Ten projekt pozwala większą ilość pacjentów leczyć bezpieczniej i cięższych pacjentów, bo przyjmujemy pacjentów we wstrząsie, czyli takiej najcięższej postaci uszkodzenia serca i mamy dla nich salę przeznaczoną, najbardziej można powiedzieć kompetentni ludzie tam pracujący i sprzęt najbardziej taki zaawansowany i ci pacjenci w najcięższym stanie są od początku leczeni tak jak powinni, według standardów światowych praktycznie. I ci pacjenci nie tylko są z naszego szpitala, ale z innych ośrodków. My w zeszłym roku przyjęliśmy około 80 wstrząsów kardiogennych. Pacjentów, połowa z nich jest z innych ośrodków. Więc do nas zgłaszają się ośrodki z Dolnego Śląska, z Lubuskiego, z Opolszczyzny, z Wielkopolski, też z Łódzkiego i tych pacjentów leczymy u nas, jeżeli inne ośrodki nie dają sobie rady po prostu.
1: Ważnym elementem projektu jest doposażenie Instytutu Chorób Serca w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i zabiegową.
5: To są sprzęty, które pozwalają leczyć pacjentów właśnie w najcięższych stanach, najbardziej skomplikowanych pacjentów. I ten sprzęt jest sprzętem, można powiedzieć, unikatowym, jeżeli chodzi o skalę polską. Są zaawansowane aparaty do monitorowania, aparaty do diagnostyki i aparaty do leczenia pacjentów.
1: Warto dodać, że w ubiegłym roku w USK przeprowadzono 50 transplantacji serca, najwięcej w Polsce wśród dorosłych pacjentów, a tylko od początku 2026 roku do połowy maja kilkadziesiąt kolejnych.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: 51 żłobków i jeden opiekun dzienny z naszego regionu otrzymają w tym roku w sumie ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na wyposażenie pomieszczeń do zajęć sensoryczno-motorycznych.
6: 52 placówki otrzymają w sumie ponad 3,5 miliona złotych na tworzenie sal sensoryczno-motorycznych dla najmłodszych donoślązaczek i donoślązaków. Tworzenie takich sal to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, komfort i prawidłowy rozwój dzieci już od pierwszych lat życia. To ważne także wsparcie dla rodziców i kadry opiekuńczej.
1: Mówiła wojewoda dolnośląska Anna Żabska, a sale sensoryczne to specjalnie zaprojektowane pomieszczenia stymulujące zmysły, które mają pomagać w wyciszeniu. I to były najważniejsze tematy z ubiegłego tygodnia. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Sprawdzamy to ciekawego w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Ciepło poranku z tych 14-15 stopni zrobi nam się maksymalnie 26, a nawet 27, a do tego sporo słońca dziś, tak twierdzą synoptycy. I tego się trzymamy, opadów deszczu dziś nie przewiduje się, chociaż w kolejnych dniach różnie to będzie wyglądało, więc nie nastawiajmy się na tak piękną cały czas letnią pogodę. W kolejnych dniach będzie u nas więcej chmur. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się nisko wszystkim o poranku. Piotr Kolczowski, witajcie, cześć. Zaczynamy ten dzień i zaczynamy ten tydzień po długim czerwcowym weekendzie. Gramy!

0: Rano i dobrze, tak właśnie brzmi nasza poniedziałkowa, podługo weekendowa pobudka na tej fali w Radiu Gra. Dzień dobry wszystkim, mamy nadzieję cało i zdrowo wszyscy wrócili po długim czerwcowym weekendzie. A my zerkamy sobie z samego rana do kalendarza. 8 dzień czerwca to imieniny Seweryna i Medarda. Bardzo nietypowe imię, ale piękne. Ale też Jakuba, Marii, Wilhelma, Maksymina. Wszystkiego dobrego pozdrawiamy serdecznie. Jest kilka świąt tak zwanych nietypowych, a wśród nich Dzień Informatyka i mam nadzieję, że wszystko dziś będzie działało jak trzeba, bo wiecie, jak to jest informatykiem. Jak nie zadziała, to trzeba go poprosić o pomoc i wtedy pojawi się informatyk i okazuje się, że wszystko jednak działa bez żadnej interwencji. Kto zna tę historię? Pozdrawiamy informatyków w każdej firmie.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
5: A na casinosyoung.pl

0: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Tak właśnie budzimy się w ten poniedziałek po weekendzie bardzo biegowym, bezapelacyjnie, bez dwóch zdań. Tych zdjęć, filmów i relacji tyle jeszcze krąży w internetach, że naprawdę ciężko to wszystko obejrzeć w ciągu kilku zaledwie godzin po weekendzie. No bo za nami oczywiście 12 odsłona Tarczyński nocnego Wrocław półmaratonu i tak na ulicę Wrocławia wybiegło ponad 26 tysięcy zawodników i zawodniczek z 58 krajów, no, którzy przebiegali przez Wrocław i też przez te wszystkie urokliwe zakątki. Są zdjęcia z drona. No naprawdę, żeby tak zebrać, jak ktoś startował faktycznie, a przecież sporo takich osób było, zebrać wszystkie dowody swojej obecności w tym wydarzeniu biegowym, no to trzeba będzie trochę poszukać w internecie, ale też dosyć łatwo na to wszystko trafić. Pozdrawiamy wszystkich biegaczy.

0: Talk to you w Radiu Gra. Tak nam pięknie zagrało w poniedziałkowy ranek na pobudkę. A do siódmej jeszcze trochę pogramy. Między innymi Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz się tu u nas pojawią, więc bądźcie blisko radia.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Sprawdzamy, co ciekawego w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Ciepło poranku z tych 14-15 stopni zrobi nam się maksymalnie 26, a nawet 27, a do tego sporo słońca dziś, tak twierdzą synoptycy. I tego się trzymamy, opadów deszczu dziś nie przewiduje się, chociaż w kolejnych dniach różnie to będzie wyglądało, więc nie nastawiajmy się na tak piękną, cały czas letnią pogodę. W kolejnych dniach będzie u nas więcej chmur.
3: To jest Radio Gra.

0: Wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 7.00 oczywiście kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych też dla Wrocławia. A za nami kolejne wydarzenie sportowe, chociaż inne niż półmaraton na przykład, bo mówię tu o pikniku z olimpijczykami na Partynicach. To wyjątkowe wydarzenie, na którym można było dowiedzieć się, na przykład jak czytamy w tych internetowych relacjach, że w Innsbrucku w 64 roku Dolny Śląsk reprezentowało 12 zawodników, w tym 10 w saneczkach. Karstwie. Oprócz prezentacji i spotkań ze sportowcami były też biegi, ćwiczenia zumby, koncert muzyków z Teatru Kapitol. Nudy naprawdę nie było. Organizatorem głównym tego 13 pikniku z olimpijczykami Wrocławia i Dolnego Śląska był Piotr Widawski, przewodniczący Wrocławskiego Szkolnego.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystko.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: To już bardzo blisko siódmej, a to oznacza, że za chwilę u nas kolejne wiadomości w raporcie. Te najważniejsze, najbardziej istotne, wszystko, o czym musicie wiedzieć w poniedziałkowy ranek. Będzie też trochę o pogodzie na dziś. Opowiemy wam o tym w szczegółach, więc nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy, osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.
2: Po reklamie.
0: W kalendarzu poniedziałek, 8 dzień czerwca, na zegarach jest 7, w Radiu Gra czas na kolejny raport.
7: Rafał Jędraszek, ukłony w Radiu Gra o poranku, czas na raport, a w nim na początek informacje z wrocławskich dróg. Korkuje się ulica Opolska w kierunku centrum. Korek zaczyna się za wysokością Tyskiej, a ruch przyspiesza dopiero za zjazdem na Aleję Wielkiej Wyspy. Wschodnia obwodnica Wrocławia tam także spowalnia ruch, zwłaszcza na wysokości Blizanowic w kierunku Łan. Spoglądając bardziej na północne rejony miasta, to wolniej jedziemy chociażby przez Most Milenijny. Kilka dobrych cykli świetlnych trzeba odczekać, zanim przetniemy skrzyżowanie Pilczycka-Milenijna. I okolice Partynic również się korkują, zwłaszcza Aleja Karkonoska na wlocie do miasta, czyli nitka od Bielan Wrocławskich.
1: Twoje sprawy.
7: Dziś mieszkańcy kilku dzielnic Wrocławia muszą liczyć się z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Utrudnienia potrwają od 7 do 16. Przerwy obejmą następujące lokalizacje, m.in. wybrane numery Dębickiego, Grawerskiej czy Strażackiej. To ulice Psiego Pola, natomiast na Śródmieściu przerw w dostawie energii elektrycznej trzeba spodziewać się pod wybranymi adresami ulic Drobnera, Dibuła i Sępołowskiej. O poranku teraz zmieniamy temat, ale wracamy na wrocławskie drogi. Przenosimy się na Aleję Kochanowskiego, gdzie progi zwalniające stały się powodem konfliktu. Zdania okolicznych mieszkańców, kierowców co do ich wybudowania podzielone. Niektórzy popierają ten pomysł, jednak w internecie można przeczytać także komentarze o korkach i problemach z hałasem.
8: No jest na pewno głośniej, bo startują auta tak bardziej jak wcześniej przyjeżdżały. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, bo wcześniej przyjeżdżały głośno, bo szybko. Więc jakby na to samo wychodzi. Ale uważam, że bezpieczniej jest, kiedy są, niż ich nie ma. Lepiej zwolnić, trudno.
9: Nie ma problemu. Jest o niebo lepiej, jak było.
7: Tyle na razie od okolicznych mieszkańców. My do tematu progów zwalniających na Alei Kochanowskiego we Wrocławiu będziemy jeszcze wracać w raportach Radia Gra i to przed południem. Wtedy poprosimy o komentarz przedstawicieli miasta. A teraz w raporcie o poranku sprawdzamy postęp w remoncie Żabiej Kładki. Trzeci tydzień prac upłynął na przygotowaniu konstrukcji pod budowę nowego pomostu. Drewniane deski pomostu zostały już w całości usunięte. Teraz trwają prace przy stalowej konstrukcji przeprawy. Niestety powiększył się zakres robót. Po demontażu pomostu i budowie pomostu technicznego okazało się, że uszkodzenia korozyjne stalowych elementów wymagają więcej pracy. Dopiero po dokładnym usunięciu rdzy, odpowiednim zabezpieczeniu kładki, ekipy przystąpią do układania kompozytowych elementów pomostu. Prace, przypomnijmy, kosztować będą prawie 350 tysięcy złotych.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Piknik, widowisko na Wiśle i barwny korowód. Tak było na 25. Wielkiej Paradzie Smoków. W Orszaku można było podziwiać blisko 30 prac, które zrobiło ogromne wrażenie na tłumnie zgromadzonej widowni Smoczej Parady.
9: To ściąga zarówno osoby z Krakowa i spoza Krakowa. No jest to takie fajne wydarzenie, ciekawe, takie dotyczące stricte miasta Kraków.
10: Ile dzieci tak naprawdę ma okazję wystąpić w takim marszu? Bo wiadomo, nie dzieci to robią, ale dla nich to jest największa frajda.
11: Tyle, co tu jest pracy włożone przez tych ludzi, ta chęć tego przygotowania, to już jest dużo.
7: Usłyszał od uczestników Wielkiej Parady Smoków Paweł Konieczny. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. O poranku czas na raport sportowy. Blisko 22 tysiące biegaczy na starcie nocnego półmaratonu we Wrocławiu. Przypomnijmy, impreza odbyła się w nocy z soboty na niedzielę. 12. Tarczyński nocny Wrocław półmaraton przyciągnął rekordową liczbę uczestników. Na trasę wyruszyło dokładnie 21 970 osób. Wśród mężczyzn najszybszy okazał się Kaptila Kennedy Kimutai z Kenii, który pokonał dystans w czasie godziny, 3 minut i 6 sekund. W rywalizacji pani zwyciężyła Jebet Bendek Valentine, również z Kenii, z czasem 1 godzina 8 minut i 7 sekund. A jeszcze przed rozpoczęciem głównego biegu razem na linii startu Tarczyńskiej Areny Wrocław pojawiło się 636 osób. To uczestnicy biegu rodzinnego. Do pokonania mieli trasę liczącą około kilometra, która prowadziła wokół stadionu. Piękny, słoneczny początek tygodnia mamy we Wrocławiu. Promienie UV intensywnie już zaglądają do okien redakcji Radia Gra. No i mapy pogodowe potwierdzają niezwykle pogodny poniedziałek z temperaturą maksymalną do 26 stopni Celsjusza i na razie stabilnym ciśnieniem w granicach 1022 hektopaskali. Przed południem zacznie jednak spadać. Wiatr słaby powiewa ze zmiennych kierunków.
0: To już po siódmej w poniedziałkowy ranek, po długim dla niektórych czerwcowym weekendzie. Dzień dobry wszystkim porannym ptaszynom, mówimy Piotr Kolszowski, kłaniam się, cześć i gramy.

Zokaria w radiu gra o poranku na tej fali. Tak się budzimy w poniedziałek, poniedziałeczek. No i teraz czas najwyższy na horoskop, jak zwykle o tej porze, a podobno 8 dzień czerwca może przynieść kilka niespodzianek niektórym znakom zodiaku. To jeden z tych dni, kiedy plan jest ważny, ale poczucie humoru czasami ważniejsze. Niech ono nam wszystkim towarzyszy. Waga będzie dziś mediatorem w sprawie, o którą nikt jej nie prosił, ale i tak wszyscy będą czekać na jej opinię. Skorpion z kolei może usłyszeć coś między wierszami, jak zwykle wyciągnie trafniejsze wnioski niż pozostali. Strzelca tu jeszcze mamy, który może spontanicznie zmienić plany, ale dopiero na popołudnie i ani przez chwilę tego nie będzie żałować, jak już zmieni, a więc idziemy w to, cokolwiek się pojawi na horyzoncie. Koziorożec będzie próbował działać według harmonogramu, ale życie może dorzucić tutaj kilka nieplanowanych punktów programu. Mam nadzieję, że przyjemnych. Wodnik wpadnie na pomysł, który początkowo spotka się ze zdziwieniem, a później z uznaniem. Ryby powinny dziś zaufać swojej intuicji, szczególnie gdy logika zacznie się trochę gubić. A czasami tak jest, w poniedziałki przecież, prawda? Dobrego dnia wszystkim życzymy.

0: Rano i dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do grania oczywiście, a szaleństwo pod tytułem Maja Chwalińska chyba nadal jeszcze u nas trwa. Wszyscy zachwycają się talentem polskiej tenisistki. Dwa, faktem, że w tej samej erze tenisowej jest to kolejny tenisowy diament obok Igi Świątek od nas, z Polski właśnie. No i trochę też niektórzy ekscytują się tą kasą, którą jednak Maja w sobotę wywiozła z kortów w Paryżu. To blisko 6 milionów złotych. Duża część tych pieniędzy, tak twierdzi Maja, będzie przeznaczona na rozwój sportowy. Mamy nadzieję, że na ciuchy już nie będzie musiała wydawać, bo o ile startując w turnieju nie miała żadnego sponsora odzieżowego, to teraz, można się domyślać, skrzynka mailowa pęka od ofert firm odzieżowych w szwach.
1: Reklama.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars z Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
3: Bo ma.
2: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
3: O, czyli co?
2: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
4: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
2: Szczegóły na architektów.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Uwaga, uwaga, teraz będą ważne informacje, bo wiem, że niektórzy na takie połączenie czekają. Już za niecały tydzień, dokładnie od najbliższej niedzieli, 14 czerwca, podróżni ponownie będą mogli pojechać koleją z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. PKP SA przywracają na okres wakacyjny takie właśnie połączenie w Karkonosze, mimo prowadzonych cały czas na szlaku kolejowym prac. I to nie wszystko, bo jest jeszcze przynajmniej jedna dobra wiadomość, taka, że o kilka minut skrócą się podróże z Wrocławia do Warszawy. To też w związku z tymi pracami, czy też im kolejnym etapem lub kończeniem tych prac na poszczególnych odcinkach. No cudów się oczywiście nie spodziewajmy, ale dobre i te kilka minut do przodu, prawda? Przy ewentualnym spóźnieniu wszystko się wyzeruje i przynajmniej dojedziemy na czas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dawid Podsiadło i sezon w Radiu Gra to już za nami. Za nami też wyjątkowe 100 lat w wykonaniu Dawida Podsiadło i publiczności w Chorzowie. Specjalne 100 lat dla Mai Chwalińskiej. Myślę, że nie tylko ci, którzy byli na koncercie. Śpiewali, kto sobie tylko ten filmik w internecie uruchamia, też gdzieś tam zaczyna dla naszej Majeczki nucić. Do 8 na pewno jeszcze w Radiu Gra trochę pogramy. Zostańcie blisko radia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
10: Bo ma.
9: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
10: O, czyli co?
9: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
11: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
9: Szczegóły na architektów.
12: Po reklamie.
13: Piękny, słoneczny początek tygodnia mamy we Wrocławiu. Promienie UV intensywnie już zaglądają do okien redakcji Radia Gra. No i mapy pogodowe potwierdzają niezwykle pogodny poniedziałek z temperaturą maksymalną do 26 stopni Celsjusza i na razie stabilnym ciśnieniem w granicach 1022 hektopaskali. Przed południem zacznie jednak spadać. Wiatr słaby powiewa ze zmiennych kierunków.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 8 kolejne informacje z Wrocławia, ale też z kraju i ze świata. A my cały czas oglądamy i wspominamy to, co ciekawego działo się w weekend we Wrocławiu. Na przykład wczoraj na placu Nowy Targ było bardzo, bardzo wesoło. Motoryzacyjnie, dziecięco do tej pory, bo w ramach przygotowań do wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci, która już pod koniec czerwca wyruszy i będzie tam prawie setka maluszków, czyli Fiatów 126P, odbył się piknik rodzinny. No było ciekawie. Przypomnijmy, dokładnie 28 czerwca wystartuje z Wrocławia spod hali stulecia wielka wyprawa maluchów dla dzieci. I to będzie kolejna okazja do tego, aby połączyć pasję do motoryzacji z pomaganiem najmłodszym. Blisko setka Fiatów 126P pojedzie w trasę przez Europę i Polskę, żeby pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. I bez dwóch zdań nie mamy wątpliwości, że te maluszki dojadą do celu, bo maluch zawsze dojeżdżał, nawet jak trzeba było go po drodze naprawiać. Remont silnika można było w trasie zrobić, a dojechał do celu. Pozdrawiamy wszystkich właścicieli maluszków.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze w Radiu Gra. To oznacza, że zbliżamy się do kolejnych najważniejszych, najświeższych wiadomości. Trochę o pogodzie też będzie na dziś, więc zostańcie blisko radia. A już za chwilę u nas informacje.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
9: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
10: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 8 dzień czerwca. Na zegarach jest 8. W Radiu Gra pora na kolejne wiadomości w raporcie.
11: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Ten raport o poranku zaczynamy ważną informacją dla wrocławian planujących załatwiać sprawy w Centrum Obsługi Mieszkańca przy Gabrieli Zapolskiej. Tam ruszył kolejny etap prac obejmujący salę S3, w której załatwiane są sprawy związane z dowodami osobistymi. Po zakończeniu remontu sala zyska nowoczesną poczekalnię, systemy kolejkowe, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz 13 stanowisk obsługi. Modernizacja obejmuje również wymianę instalacji technicznych. Koszt przebudowy wyniesie blisko 3 900 000 zł. Prace powinny zakończyć się do 30 listopada. Ostatni etap inwestycji obejmujący salę S4 zaplanowano na przyszły rok. A w czasie przebudowy obsługa dotycząca dowodów osobistych, meldunków i nadawania numeru PESEL została przeniesiona na drugie piętro budynku. Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk urzędnicy zachęcają do korzystania także z innych centrów obsługi mieszkańca we Wrocławiu, m.in. przy placu Nowy Targ, Alei Kromera czy ulicy Legnickiej.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Dziś rusza nabór wniosków dotyczący wsparcia oddolnych inicjatyw mieszkańców regionu w ramach 13. edycji Dolnośląskich Małych Grantów. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przeznaczy w tym roku na ich realizację aż 1 000 000 zł. To ponad 2 razy więcej niż w poprzedniej edycji programu. Nabór wniosków potrwa do 19 czerwca. O dofinansowanie mogą ubiegać się nieformalne grupy mieszkańców. Wystarczą 3 osoby pełnoletnie i pomysł na projekt dla lokalnej społeczności. Każda inicjatywa może otrzymać wsparcie do 8 500 zł. W tegorocznej edycji planowana jest realizacja 105 projektów w 5 okręgach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz w samym Wrocławiu. Lista rankingowa zostanie opublikowana do 14 sierpnia, a wybrane projekty będą realizowane między 15 sierpnia a 15 listopada. Szczegółowe informacje i harmonogram naboru dostępne są na stronie programu Dolnośląskie Małe Granty.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
11: Fundacja Musika prowadzi we Wrocławiu etyczną deratyzację w budynkach Ekostraży i Urzędu Marszałkowskiego. Pracownicy fundacji blokują wejścia, którymi szczury mogłyby przedostać się w poszukiwaniu pożywienia. To, jak mówi dyrektorka fundacji Olga Kazalska, ma w przyszłości zmniejszyć ich obecność w mieście.
2: Etyczna deratyzacja polega na uszczelnieniu budynków, na humanitarnym wyprowadzeniu zwierząt, jeżeli są w naszym budynku. Bazujemy na 3 produktach dostępnych w każdym markecie budowlanym. Pianka montażowa, siatka metalowa i wełna stalowa. Po prostu szukamy miejsc, którędy gryzonie wchodzą, wychodzą i zabezpieczamy je przed dalszym przechodzeniem.
11: Nasza rozmówczyni dodaje, że to nie jedyna etyczna metoda walki ze szczurami. Ważna jest także segregacja śmieci i niedokarmianie zwierząt. To jest raport Radia Gra o poranku. Jest nowy termin kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. 24 lipca w hotelu Waldorf Astoria w Waszyngtonie ma zostać powtórzone wydarzenie, które w kwietniu przerwały strzały napastnika, który chciał zabić prezydenta USA i członków jego gabinetu. Paweł Żuchowski sprawdził, co wiemy na temat nowego planowanego wydarzenia.
12: Mają zostać wprowadzone nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Impreza ma być bardziej kameralna, choć weźmie w niej udział również prezydent Stanów Zjednoczonych. To bardzo dobra wiadomość, bo nie możemy pozwolić, by szaleńcy zmienili nasz styl życia, a nawet jego harmonogram, napisał Donald Trump. Kolacja korespondentów odbędzie się w hotelu Waldorf Astoria, a nie jak przez lata w hotelu Hilton.
11: Tyle od Pawła Żuchowskiego. Rafał Jędraszek przy mikrofonie w Radiu Gra. Ponownie raport sportowy o poranku. Zapraszam. Piłkarski Śląsk Wrocław zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Centralnej Lidze Juniorów U17. W rewanżowym meczu finałowym wrocławianie przegrali z Legią Warszawa 1-2. Spotkanie rozpoczęło się od szybkiego prowadzenia Legii po trafieniu Tymoteusza Leśniaka w 8 minucie. W 19 Śląsk wyrównał po skutecznie wykonanym rzucie karnym przez Kleczewskiego. Ostateczny wynik ustalił w 27 minucie Franciszek Stępniewski, który popisał się indywidualną akcją zakończoną pięknym strzałem. Mimo przewagi liczebnej po czerwonej kartce dla bramkarza Legii, Śląsk nie zdołał odrobić strat. To trzeci z rzędu medal zespołu U17 Śląska Wrocław. Po złocie w 2024 roku i brązie w 2025 w tym sezonie drużyna wywalczyła srebro. Okolice 16 kreski na redakcyjnym termometrze Radia Gra już teraz, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze o 10 stopni. 1022 hektopaskale na wrocławskich barometrach. Przed południem ciśnienie zacznie spadać. Mimo to poniedziałek pozostanie słoneczny w towarzystwie słabego wiatru. Warunki biometeorologiczne generalnie korzystne.
0: W Światowym Dniu Oceanów, a przede wszystkim w poniedziałek, po długim weekendzie. Dzień dobry, mówi wam i kłania się bardzo nisko Piotr Golszowski. Witam i zapraszam, gramy.

0: Dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka w radiu gra na tej fali. Pobudka po długim weekendzie. Niektórzy taki długi weekend mieli. Ciężko się pewnie wraca po dłuższej przerwie, ale razem jakoś damy radę. Nudy na pewno w ten weekend nie było. Dużo emocji sportowych nam towarzyszyło. Wśród nich oczywiście numer jeden to chyba był tenis i finał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską. Z naszą rakietą wyborową. Kolejną zresztą przy Idze Świątek, która właśnie w tej chwili wraca do Polski. O 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie ma wylądować samolot z Mają Chwalińską i z tego co wiemy, wielkie powitanie naszej prawie mistrzyni ma się w tym miejscu wydarzyć. Ja tylko zastanawiałbym się, czy ona samolotem, czy rakietą przyleci raczej, bo absolutnie na to zasługuje.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty. Ale w związku z tym, że to już 8 dzień czerwca i wakacje rozpoczną się już za chwilę, za momencik, no i Polacy wyruszą na wakacyjne wojaże i wyruszą na pewno również w polskie góry, albo nad polskie morze, albo na Mazury, to pewnie wróci temat paragonów grozy. I teraz taka dobra chyba informacja, bo po tym długim czerwcowym weekendzie pierwsze wrażenia są bardzo dobre. To znaczy, w wielu punktach tych bardzo popularnych na wakacyjnej mapie Polski wcale aż tak drogo podobno nie było. Turyści dyskutują na ten temat, czy rzeczywiście taki ma być ten sezon, czy w restauracjach rzeczywiście będziemy płacili wyjątkowo mało. Jedni twierdzą, że to tak specjalnie, żeby zachęcić turystów do przyjazdu w lipcu czy w sierpniu. Inni mówią, że było tak tanio, bo to pewnie były jeszcze zapasy z ubiegłego roku.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Do grania wrócimy za chwilę, bo wcześniej zapowiedź wyjątkowo smakowitego wydarzenia. Bo już w niedzielę, 28 czerwca, Wrocław pełen smaków, a więc wrocławski rynek wypełni się aromatami, smakami. Będą też spotkania z wyjątkowymi gośćmi, takimi kulinarnymi oczywiście. Polecamy bardzo serdecznie, też na pewno zajrzymy, no bo jak tu obejść się smakiem przy takim wydarzeniu? No nie da się.

0: I od dawna to wie.
1: Męskie granie, orkiestra nareszcie w radiu gra na tej fali. Do 9:00 jeszcze tego grania na pewno będzie całkiem sporo. O pełnej u nas oczywiście kolejne najważniejsze informacje w raporcie, więc bądźcie blisko radia.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
6: Okolice 16 kreski na redakcyjnym termometrze radia gra już teraz, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze o 10 stopni. 1022 hektopaskale na wrocławskich barometrach. Przed południem ciśnienie zacznie spadać. Mimo to poniedziałek pozostanie słoneczny w towarzystwie słabego wiatru. Warunki biometeorologiczne generalnie korzystne.

Hity pełne energii w radiu gra na tej fali. O 9:00 kolejne informacje w raporcie, a my przypominamy wszystkim fanom piłki nożnej, chociaż wierzę, że nie trzeba, że to już w czwartek. W czwartek startuje mundial, ten mecz otwarcia w takiej sprzyjającej dla nas porze, bo o 21:00 czasu polskiego Meksyk kontra RPA. W kolejnych przypadkach już wcale i nie zawsze będzie tak dogodnie, bo na przykład, żeby obejrzeć mecz naszych południowych sąsiadów, czyli Czechów kontra Korea Południowa, no to w piątek trzeba będzie wstać przed 4:00 rano. Żeby obejrzeć mecz USA kontra Paragwaj, w sobotę będziemy musieli albo wstać przed 3:00, albo z piątku na sobotę nie kłaść się spać. To pewnie będzie scenariusz, który wielokrotnie będzie przez polskich kibiców uskuteczniany.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze, za chwilę u nas wiadomości i trochę szczegółów pogodowych na ten dobry początek tygodnia. Wierzymy, że dobry początek tygodnia, jednocześnie to jedne z ostatnich dni w roku szkolnym i tu pozdrawiamy wszystkich uczniów, ale i nauczycieli też, którzy chyba trochę momentami na te wakacje, już szkolne wakacje, czekają.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 8 czerwca, jest 9. Czas na raport.
3: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja dla kierowców jadących A4 w kierunku Katowic między węzłami Wrocław Południa, Bielany. Doszło do zderzenia samochodu osobowego i dwóch ciężarówek. W miejscu zdarzenia zablokowany jest fragment prawego pasa jezdni. A teraz informacja od wrocławskich wodociągów. Między 11 a 14 mieszkańcy budynków Barycka numery od 8 do 12, a także Jana Henryka Pestoleckiego numery 3 do 5 i Oleśnicka 27 muszą liczyć się z przerwami w dostawach wody. Utrudnienia związane są z pracami przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej.
0: Wracamy do sprawy.
3: Progi zwalniające na Alei Kochanowskiego we Wrocławiu powodem konfliktu. Zdania podzielone. Niektórzy mieszkańcy popierają ten pomysł, jednak w internecie można przeczytać także komentarze o korkach i problemach z hałasem. Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, podkreśla jednak, że progi spełniają wszystkie wymogi.
4: To są progi prefabrykowane, czyli w fabryce zostały wykonane w odpowiednich parametrach. Takie też zostały zamontowane do drogi. Przeprowadziliśmy także badania, które wskazują, że oczywiście są w normie, bo słyszeliśmy zarzuty, że te progi mogą być za wysokie. One jednak spełniają wszystkie standardy i po prostu tutaj apel do kierowców, żeby stosować się do znaków, do przepisów ruchu drogowego oraz do właśnie zainstalowanej infrastruktury drogowej, czyli noga z gazu. Przez ten próg trzeba przejechać powoli.
3: Jak dodał w rozmowie z Radiem Gra Damian Kret z wrocławskiego Zdiumu, progi są rozwiązaniem tymczasowym. Docelowo przy Alei Kochanowskiego pojawić się ma sygnalizacja świetlna, która będzie uspokajać ruch.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Zespół PWR in Space z Politechniki Wrocławskiej znalazł się wśród zwycięzców międzynarodowych zawodów konstrukcji rakietowych Far Out, które odbyły się na pustyni Mojave w Kalifornii. Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach wysokościowych, a dodatkowo mogły zaprezentować statyczne odpalenie silnika dla oceny jego efektywności. W tym roku na pustyni Mojave zaprezentowało się łącznie 12 zespołów z trzech krajów: USA, Polski i Meksyku. Spośród polskich zespołów najwięcej nagród zdobył zespół PWR in Space właśnie z Politechniki Wrocławskiej. Uplasował się na drugim miejscu w kategorii obejmującej straty pomiędzy 3000 a 15 tysięcy stóp. Zespół z Wrocławia zdobył również nagrody za najbardziej wydajny silnik na paliwo ciekłe, a także za najlepsze osprzętowanie naziemne. Słuchacie raportu Radia Gra. Przed niektórymi ósmoklasistami dziś kolejny dzień stresu. O 9:00 wystartowała dodatkowa sesja egzaminu z języka polskiego. Jutro uczniowie napiszą matematykę, a w środę język obcy nowożytny. Do egzaminów przystępują uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać w maju. I na koniec informacje ogólnopolskich Radia Gra. Wiadomość dla kierowców: 6 zł za 95, 6,63 za 98. Tyle zapłacimy dzisiaj na stacjach paliw. Litr oleju napędowego kosztuje nie więcej niż 6,48. ...1022 hektopaskale na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie zatem powyżej normy, stabilne jak na razie, ponieważ przed południem mapy pogodowe dla Wrocławia mówią o jego spadku. Wiatr słaby, powiewa ze zmiennych kierunków, a dziś we Wrocławiu temperatura maksymalna na poziomie 26 stopni Celsjusza.
2: I to tyle, i to już w poniedziałkowy ranek od nas. Mariusz Pocyło już za chwilę się tutaj pojawi i pięknie się z wami przywita. A ja dobrego dnia życzę i ponownie zapraszam jutro razem z Oliwką. Od samego rana powiemy wam dzień dobry. Trzymajcie się, cześć.

0: Fajnie było, ale się skończyło. To dotyczy i piosenki, i długiego weekendu, bo każdy długi weekend i tak trwa za krótko, ale ten przyniósł nam dużo pozytywów, dużo pozytywnych emocji. Tak patrzę na zegar, to mniej więcej o tej porze powinien w Warszawie lądować samolot z Paryża z Mają Chwalińską na pokładzie. Pewnie będzie głośny stolat, pewnie będą tłumy, potem jeszcze o 14:00 konferencja prasowa z udziałem Mai, a potem mam nadzieję, że wszyscy przynajmniej na jakiś czas dadzą jej święty spokój. Maja Chwalińska na to zasłużyła, niech się przygotowuje do kolejnego turnieju. Dzień dobry, Mariusz Pucyło, witajcie po długim weekendzie, witajcie w poniedziałek. Za chwilę pozytywnie, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.

0: Słuchasz radia Gra FM.
1: Escucha el ritmo.

0: dobra nuta na dojście do siebie po długim weekendzie. W radiu gra Sophie Ellis Bextor. Dzisiaj poniedziałek, a ja już przy sobocie, bo od soboty 13 czerwca autobusy wrócą na ulicę Koszarową. Linia A będzie jeździć Koszarową w obu kierunkach i zostanie przedłużona do Sołtysowic, i to jest ta najważniejsza zmiana. A do tego linie 116 i 119 będą kursować tak, jak przed remontem ulicy, czyli do Sołtysowickiej pojadą ulicą Czajkowskiego. Przypomnę, to już od najbliższej soboty. Ale my sprawdzamy pogodę na poniedziałek, co tam dzisiaj nas czeka we Wrocławiu, a potem męskie granie orkiestra.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: 1022 hektopaskale na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie zatem powyżej normy, stabilne jak na razie, ponieważ przed południem mapy pogodowe dla Wrocławia mówią o jego spadku. Wiatr słaby, powiewa ze zmiennych kierunków, a dziś we Wrocławiu temperatura maksymalna na poziomie 26 stopni Celsjusza.
14: To jest Gra FM.

Do studia wpadł się przywitać jeden z kolegów i mówi: to co, czekamy do następnego długiego weekendu? No to przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać, tylko rzućcie okiem w kalendarz. Nie układa to się korzystnie w tym roku, bo 15 sierpnia to będzie weekend, 1 listopada to będzie weekend i tylko 11 listopada w samym środku tygodnia, czyli w środę. Och, wtedy trzeba będzie dobrać 2 dni wolnego, żeby móc troszeczkę pokombinować. No ale ciągle jeszcze w duszy mamy miniony długi weekend i niech to trwa jak najdłużej. Teraz Umberto Tabi.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Kesza, TikTok. Tak, zgadza się. TikTok. Czas płynie, za chwilę 10, a za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody. Po 10 wrócimy do grania i to jak? Będzie bledka i 2 dni. Zostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
14: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
13: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
14: No, no.
15: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
16: Po reklamie.
0: Pora na raport. Mamy 10 w poniedziałek 8 dnia czerwca. Sprawdzamy najnowsze wiadomości z naszego regionu, z Polski i ze świata.
17: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy informacjami z dróg. Na S8 między węzłem Łozina a węzłem Oleśnica Zachód w kierunku Wrocławia prowadzone są roboty drogowe. Prace związane są z wymianą barier energochłonnych noga z gazu, ponieważ w związku z tymi robotami zablokowany został fragment prawego pasa ruchu. Kierowcy mogą poruszać się wyłącznie pasem lewym. Utrudnienia potrwają jeszcze przez około 3 godzin. Jak już informowaliśmy, natomiast w poprzednim raporcie Radia Gra, na czwórce pod Wrocławiem zderzyły się 2 ciężarówki i samochód osobowy między węzłami Wrocław Południa Bielany w kierunku Katowic może jeszcze spowalniać. Z tego powodu ruch. I jeszcze odnośnie możliwych utrudnień na drogach, informacja o planowanych dziś cząstkowych naprawach nawierzchni jezdni we Wrocławiu. Drogowcy pojawią się m.in. na Pasłęckiej, Augustowskiej, Alei Piastów, także przy Koreańskiej, Placu Powstańców Śląskich, na Bezpiecznej oraz na skwerze Staszica. A teraz ulica Mickiewicza we Wrocławiu, gdzie rusza jedna z największych inwestycji wodociągowych w tej części miasta. Na odcinku od mostu Zwierzynieckiego do mostu Chrobrego wymienione zostanie blisko 4 km sieci wodociągowej. Stare przedwojenne rury zastąpi nowoczesna infrastruktura, która ma zapewnić większą niezawodność dostaw wody. Prace mają przynieść mieszkańcom szereg korzyści, w tym ograniczenie liczby awarii, szybsze naprawy oraz większe bezpieczeństwo dostaw wody. Wartość inwestycji przekracza 5,5 miliona złotych. Zakończenie robót planowane jest na grudzień tego roku.
1: Twoje sprawy.
17: Dobra wiadomość dla mieszkańców okolic wrocławskiego lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów. Te omijać mają najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Jak mówi Karol Przywara, prezes wrocławskiego portu, do takich zmian zobowiązał się zarząd w rozmowach z mieszkańcami, którzy zgłaszali uciążliwości hałasu generowanego przez samoloty.
2: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
17: Zmiany wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy, najpóźniej na początku przyszłego roku.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec spotkali się na Downing Street w Londynie. W rozmowach uczestniczył także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
18: Dyskutowali o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia bojowe Ukrainy oraz jak zacieśnić długoterminową współpracę przemysłową z tym krajem w celu wzmocnienia obronności Europy. Przedstawiono także 5 kluczowych warunków ewentualnych negocjacji pokojowych, które obejmują m.in. całkowite zawieszenie broni, konieczność uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymanie sankcji nałożonych na rosyjskie aktywa aż do czasu zakończenia wojny.
17: Informował Bogdan Frymorgan. Stało o 4.37, a zajdzie o 21.03. Słońce we Wrocławiu będzie towarzyszyć dziś nam przez cały dzień, do tego również towarzystwo słabego wiatru, a na redakcyjnym termometrze radia gra równa 20 na plusie. Temperatura maksymalna wyniesie dziś do 26 stopni Celsjusza. 1022 hektopaskale wciąż na wrocławskich barometrach, ale w okolicach południa ciśnienie zacznie spadać.
0: Powoli odzyskujemy kontakt z rzeczywistością po długim weekendzie. Mariusz Pucyło przed mikrofonem, Radio Gra, witajcie. Jeżeli macie dzisiaj tryb lepiej nie przeszkadzać, to ja tylko delikatnie pukam z pozdrowieniami i porcją dobrej muzyki i dobrej energii. Na początek tej godziny Bledka i 2 dni. Chwilę później Queen, A Kind of Magic. Daleko

0: Ma i Bonnie M w Radiu Gra, a ja trafiłem na taki artykuł, że aż musiałem się upewnić, co to za miesiąc, co to za dzień, tak dla pewności 8 czerwca, bo artykuł pisze tak: sezon grzybowy ruszył. No tak, ale to nie takie grzyby jak jesienią. Pierwsze kurki i zajączki pojawiły się w lasach. Mamy nawet podpowiedź, gdzie szukać. Najłatwiej je znaleźć w lasach iglastych i mieszanych, szczególnie pod sosnami, świerkami, dębami, bukami, na kwaśnej glebie i w miejscach pokrytych mchem. Także grzybiarze mogą już ruszać. Ja raczej nie, bo ja do grzybów szczęścia nie mam. Ja to kurki i zajączki widziałem tylko u babci na wsi, w zagrodzie.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

All or Nothing i Cher w Radiu Gra. Skoro jesteśmy przy wielkich gwiazdach, to Dawid Podsiadło opublikował terminy swojego festiwalu Zorza 2027, czyli w przyszłym roku. Odbędzie się to najpierw w Krakowie 4 i 5 czerwca, ale nas interesuje kolejna data, czyli 25 i 26 czerwca. Wtedy Zorza trafi do Wrocławia. Miejscówka to AWF Wrocław. Niby termin odległy, ale już rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na to wydarzenie. Ruszyła wczoraj, czyli 7 dnia czerwca. Coś dla tych, którzy lubią się wcześniej zabezpieczyć. No to lecimy z gwiazdami dalej. Teraz Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and

0: 3, 4. Pitbull w Radiu Gra, a ja spoglądam na długoterminową prognozę pogody. Jak to będzie wyglądało u nas w tym tygodniu? No chyba będziemy zaskoczeni, bo temperatury raczej poniżej niż powyżej 20 stopni. Ale tak będzie w kolejne dni. Jak dzisiaj, to sprawdzimy już za momencik. Potem Backstreet Boys.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
0: Po reklamie.
2: Wstało o 4.37, a zajdzie o 21.03. Słońce we Wrocławiu będzie towarzyszyć dziś nam przez cały dzień, do tego również towarzystwo słabego wiatru, a na redakcyjnym termometrze radia gra równa 20 na plusie. Temperatura maksymalna wyniesie dziś do 26 stopni Celsjusza. 1022 hektopaskale wciąż na wrocławskich barometrach, ale w okolicach południa ciśnienie zacznie spadać.
3: To jest Gra FM. Yeah.

ale fajnie gramy w ten poniedziałek, bo my zawsze tak gramy. Hity pełne energii w Radiu Gra. Słuchajcie, znowu straszy upiorna latarnia z ulicy Sienkiewicza. Pamiętacie? To było słynne zdjęcie tej latarni z taką mroczną postacią. Wydawało się, że to postać, a to po prostu latarnia obrośnięta jakąś zielenią. Obleciało to i całą Polskę, i cały świat. No i teraz, uwaga, znowu można się przestraszyć. Latarnia, którą porasta bluszcz, znowu wygląda jak z horroru. Kto w swojej kolekcji nie ma jeszcze fotki tego straszydła, to teraz zaczyna się ten moment, kiedy można takie zdjęcie zrobić. Pstryk i gramy dalej, to już budka suflera.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Dzisiaj poniedziałek, 8 dzień czerwca. Na zegarach już 8, czyli pora na najnowszy raport, przegląd najważniejszych wiadomości.
9: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od najnowszych doniesień od Miejskiej Spółki Wrocławskie Inwestycje, która rozpoczęła analizę ofert na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy tunelu pod torami kolejowymi w rejonie kanału miejskiego. Na realizację zadania, to jest istotne, przeznaczono 344 tysiące złotych i jedna ze złożonych ofert mieści się poniżej tej kwoty. A nowa inwestycja połączy trasy piesze i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi, ułatwiając komunikację na pograniczu osiedli Kleczków i Ołbin. Tunel będzie miał około 20 metrów długości i powstanie pod nasypem linii kolejowej nr 143 po południowej stronie kanału miejskiego. Obiekt zapewni bezpośrednie połączenie pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki, eliminując konieczność nadrabiania drogi przez mieszkańców. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 18 miesięcy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiarów terenu, przygotowanie projektów branżowych, drogowego, konstrukcyjnego, oświetlenia, zaplanowanie systemu odwodnienia, uzyskanie uzgodnień środowiskowych i konserwatorskich oraz zdobycie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.
10: Temat dnia w Radiu Gra.
9: Mówimy dziś o progach zwalniających, jakie pojawiły się przy Alei Kochanowskiego we Wrocławiu. Okoliczni mieszkańcy generalnie popierają ten pomysł, jednak w internecie można przeczytać także komentarze o korkach i problemach z hałasem. Jak zapewnia Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, progi to rozwiązanie tymczasowe.
11: Jesteśmy w mieście w trakcie gromadzenia dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną. Będzie to takie rozwiązanie docelowe, które ma na stałe uspokoić ruch w tamtym miejscu. Nie jesteśmy w stanie teraz oszacować daty, ponieważ jesteśmy właśnie w procesie gromadzenia dokumentacji do sygnalizacji. Na tym etapie jeszcze takiej daty nie możemy podać.
9: Dodał w rozmowie z Radiem Gra rzecznik wrocławskiego Zdiumu Damian Kret. A teraz zmieniamy temat i opowiemy o zuchwałej kradzieży w aglomeracji wrocławskiej. Złodzieje ukradli chodliwy ostatnio towar, bo puste kaucjowane butelki. O szczegółach opowie Piotr Paszkowski.
12: Dwóch złodziejaszków nie zrobiło skoku na drogocenne klejnoty, złoto czy pieniądze. 5 czerwca pod osłoną nocy skradli zużyte plastikowe butelki kaucyjne, które były przeznaczone do oddania. Sprawców nagrały kamery monitoringu. Do zdarzenia doszło na terenie restauracji restauracji i baru na Oleśnickim Serbinowie. Trochę liczymy, że zrobi wam się głupio, jak ktoś znajomy ogarnie po koszulkach, na jakie zakupy chodzicie. Poinformowali poszkodowani właściciele.
9: Tyle od Piotra, a teraz w raporcie Radia Gra informacje ogólnopolskie. Kilkuset kibiców powitało na lotnisku Chopina w Warszawie Maję Chwalińską. Dzięki sukcesowi w Paryżu 24-latka w najnowszym światowym rankingu tenisistek zajmuje 21 miejsce. Poprzednio była 114.
0: Pan dostał autograf?
7: Tak, podpis, tak.
0: Jest na koszulce pana?
7: No tak.
0: Pan tu ma specjalny głośnik?
7: Tak, no bo Maja to Maja, tak?
13: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
7: No dziewczyna jest fenomenalna, no zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chce mi się żyć, tak?
9: Na lotnisku był Michał Dobrołowicz. Przed chwilą w redakcji Radia Gra pochyliliśmy się nad najnowszymi zaktualizowanymi prognozami dla Wrocławia. No i drobna korekta, nie 26, a 25 stopni Celsjusza. Tyle maksymalnie dziś pokażą wrocławskie termometry. Poniedziałek do tego ma być najcieplejszym dniem tego tygodnia. Od jutra spadek temperatury, ale wracając do dziś, to spadać obecnie zaczyna ciśnienie 1021 już hektopaskali na wrocławskich barometrach, ale pogodna słoneczna aura pozostanie jeszcze dziś z nami i to do samiuszkiego zachodu.
8: Podobno niektórzy ciągle jeszcze udają, że trwa długi weekend. No, w głowie jeszcze może trwać, chociaż w kalendarzu to już poniedziałek, 8 dzień czerwca. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Jeżeli dopiero wchodzicie na pełne obroty, to spokojnie, spokojnie będziemy je podkręcać. Hity pełne energii, teraz Jeremy Jackson i Piazzadora.

0: The Stranglers, Always the Sun, ale nie tylko słońce na naszym niebie. W tym miesiącu, w czerwcu, czeka nas aż 9 kosmicznych wydarzeń, które będziemy mogli obserwować nocami u nas w mieście, w naszym kraju. I tak, już dzisiaj w nocy, z 8 na 9 czerwca, Jowisz i Wenus zbliżą się do siebie. Dwie najjaśniejsze planety spotkają się na niebie w odległości zaledwie 1,5 stopnia. Jak czytamy, to nieco więcej niż szerokość małego palca wyciągniętego na długość ramienia. W pobliżu pojawi się także Merkury, czyli to będzie wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć trzy planety niemal w jednej linii. I przypomnę, to już dzisiejszej nocy. No po prostu planety szaleją, szaleją, szaleją.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
2: masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: T+ zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.
7: Tylko

naprawdę fajny duet. Alvaro Soler i Monika Lewczuk w Radiu Gra. Czerwiec się rozpoczął, czyli rozkręca się sezon na różnego rodzaju plenerowe imprezy. Święto Wrocławia już coraz bliżej. W tym roku zaczyna się w środę, 24 czerwca. To data związana ze wspomnieniem świętego Jana Chrzciciela, czyli jednego z patronów miasta. Gdybyście chcieli wiedzieć, kto dla nas zagra, jakie gwiazdy, to podpowiem, będą między innymi Urszula Dudziak, Anna Rusowicz, Paulina Przybysz, John Porter, Jacek Wójcicki, Beata Rybotycka, Ramona Rey, Michel Morin. No ten akurat nie będzie śpiewał, tylko gotował na rynku, bo atrakcji będzie po prostu co niemiara. Wrocław swoje święto będzie tak naprawdę celebrował przez cały ten miesiąc, więc warto się w temacie zorientować chociażby na miejskiej stronie. A to już Bibi Rexha i Faithless.

0: Ułatwiamy wejście w nowy tydzień, w tym pomagają hity pełne energii. Jonas Brothers i Marshmallow za nami, co przed nami? Między innymi Ed Sheeran, Shape of You. Już za chwilę po prognozie pogody.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
5: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
13: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
14: Bo ma.
13: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
14: O, czyli co?
13: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
15: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
13: Szczegóły na architektów.pl.
16: Wielosztuki w RTV.

0: i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Przed chwilą w redakcji Radia Gra pochyliliśmy się nad najnowszymi zaktualizowanymi prognozami dla Wrocławia. No i drobna korekta, nie 26, a 25 stopni Celsjusza. Tyle maksymalnie dziś pokażą wrocławskie termometry. Poniedziałek do tego ma być najcieplejszym dniem tego tygodnia. Od jutra spadek temperatury, ale wracając do dziś, to spadać obecnie zaczyna ciśnienie 1021 już hektopaskali na wrocławskich barometrach, ale pogodna słoneczna aura pozostanie jeszcze dziś z nami i to do samiuszkiego zachodu.
0: To jest gra.

0: Ace of Base, Cruel Summer, czyli okrutne lato. Mam nadzieję, że nie wykrakali nam pogody na wakacje 2026. Najnowsza prognoza już za chwilę, tuż po raporcie o 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Zaczynamy raport o 12:00. Przed nami najnowsze wiadomości z Wrocławia, z Polski i ze świata. Dokładamy też najnowszą prognozę pogody.
11: We Wrocławiu trwa modernizacja Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej. To informacją zaczynamy raport Radia Gra w samo południe przy mikrofonie Rafał Jędraszek. To kolejny etap prac obejmujący salę S3, w której mieszkańcy załatwiają sprawy związane z dowodami osobistymi. I tu ważna informacja, że w czasie przebudowy obsługa dotycząca dowodów osobistych, meldunku i nadawania numeru PESEL została przeniesiona na 2. piętro budynku. Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk urzędnicy zachęcają także do korzystania z innych centrów obsługi mieszkańca, m.in. przy placu Nowy Targ, Alei Kromera czy przy ulicy Legnickiej. Po zakończeniu remontu sala S3 przy Gabrieli Zapolskiej zyska nowoczesną poczekalnię, systemy kolejkowe, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz 13 stanowisk obsługi. Modernizacja obejmie również wymianę instalacji technicznych. Koszt przebudowy wyniesie blisko 3 900 000 zł, a prace mają zakończyć się do końca listopada. Ostatni etap inwestycji obejmujący salę S4 zaplanowano na przyszły rok.
12: Wracamy do sprawy.
11: A wracamy do tematu nowych ścieżek startów samolotów, jakie dla portu lotniczego Wrocław zaprojektowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Dzięki temu mniejszy hałas powinien docierać teraz do najgęściej zaludnionych osiedli Wrocławia oraz do miejscowości położonych na zachód od lotniska. Jak mówi Karol Przywara, prezes wrocławskiego portu, po wejściu zmian w życie lotnisko powtórzy pomiary hałasu, by sprawdzić, czy przyniosły one efekt.
13: Na razie będziemy badać, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie w tych punktach, gdzie będziemy latali, ustawimy na pewno nowe punkty pomiarowe, żeby ten poziom hałasu mieć zbadany. To też są tereny przemysłowe, gdzie my będziemy latali, więc też będziemy musieli sprawdzić to tło wokół tego miejsca, w którym będziemy badania przeprowadzać.
11: A zmiany wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy, najpóźniej na początku 2027 roku.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: trwa święto Wrocławia, to nawiązanie do średniowiecznej tradycji obchodów Dnia Świętego Jana Chrzciciela, opiekuna wrocławskiej katedry i patrona miasta. Urodziny świętego przypadają właśnie 24 czerwca i właśnie wtedy będzie miała miejsce kulminacja najważniejszych wydarzeń. Jest co świętować, Wrocław to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w kraju, co potwierdzają także turyści i mieszkańcy.
0: Piękne miasto, także zabytków dużo, no i te kamienice.
8: Kocham Wrocław i właśnie tak sobie od czasu do czasu przyjeżdżam, bo nie mieszkam tutaj w pobliżu rynku i przyjeżdżam sobie, spaceruję i oddycham takim wspaniałym powietrzem.
11: Dziś akurat jakość powietrza we Wrocławiu umiarkowana, a więcej o samej pogodzie opowiemy już po tym raporcie Radia Gra. Tymczasem... Linia 666 pojedzie z Krakowa na Hel. To powrót linii po tym, jak PKS z Gdynia po protestach zmienił numer swojej linii z 666 na 669. Co o tym powrocie myślą turyści i mieszkańcy?
9: To highway to hell, nie? Mówisz, 666 jedzie do Helu, to jest spoko, nie? Ja uważam, że to jest w porządku. Tu jest taki podtekst trochę, ale uważam, że nie ma tutaj o co być złym, nie? Jest normalny autobus, normalna cyferka.
11: Usłyszał w Helu Stanisław Pawłowski. Zachodni wiatr wciąż słabo powiewa we Wrocławiu. Poniedziałek generalnie pogodny, słoneczny, choć niebo obfite w chmury, natomiast przyjazne to kłębiaste obłoki, które raczej nie zwiastują opadów deszczu, te dopiero możliwe jutro. Dziś natomiast ciepło, 25 stopni Celsjusza maksymalnie, pokażą wrocławskie termometry. Barometr Radia Gra wskazuje nieco ponad 1020 hektopaskali, ale ciśnienie jest na etapie powolnego spadku.
10: I już po 12 i już zaczynamy popołudnie. O tej porze poniedziałek nie jest już tak groźny jak rano. Poniedziałek, 8 czerwca, dzisiaj imieniny obchodzą Seweryn i Medard. Wszystkiego najlepszego. Za kilkanaście minut sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny, a to już Andy Dust w numerze Zakaria.

0: Ależ to był hit swego czasu. Czerwone korale i bratanki w radiu gra. Dzisiaj 8 czerwca. Kto ma dzisiaj urodziny? Tak się składa, że 80 lat temu, w roku 1946, urodził się Piotr Franceschi, znany kiedyś jako Franek Kimono.
1: Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz.
0: Piotr Franceschi, 80 lat. Dzisiaj także 75. rocznica urodzin Kory. Również 75 lat temu, niedaleko Swansea w południowej Walii, urodziła się Gaynor Hopkins, światu znana jako Bonnie Tyler. Bonnie Tyler 75, a 66 lat kończy Mick Hucknall, wokalista Simply Red. I do gwiazd muzyki jeszcze dorzucamy sportowca. Kamil Grosicki, popularny Grosik, kończy dzisiaj 38 lat. Teraz o charakterze dzisiaj urodzonych. Dzięki swojej wrodzonej zaradności i przedsiębiorczości człowiek, który dzisiaj przyszedł na świat, potrafi sobie torować drogę w życiu i nie straszne mu żadne przeciwności losu. Jeżeli chodzi o słabe strony, za dużo bierze na swoje barki. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Za chwilę Eben i Hertz.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.

Najlepsza, no pewnie, że najlepsza. Przecież nie będziemy się o to kłócić. Tina Turner w Radiu Gra. Teraz kilka propozycji na dzisiaj. Schody donikąd o 19:00 proponują charytatywny czerwiec impro. Dzisiaj los impros telenovelas. Improwizacje na wesoło, ale dla dorosłych. Grzegorz Turnał o 19:00. Mistrz zagra w Narodowym Forum Muzyki. To koncert pod tytułem 6 godzina. Tytuł oczywiście wzięty od jego ostatniej płyty. No i Vertigo Jazz Club, godzina 20:00. Amy Winehouse by Natalia Podwin. Natalia śpiewa największe hity Amy Winehouse. A u nas Ale Farben.

0: Bad memories.
1: Bad memories, złe wspomnienia. Mam nadzieję, że to nie dotyczy ostatniego długiego weekendu. To Meduza i James Carter w radiu gra. Jeżeli chodzi o muzykę, to już za chwileczkę No Mercy, potem będzie m.in. Oscar Sims, ale najpierw posłuchamy najnowszej prognozy pogody.
2: Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Zachodni wiatr wciąż słabo powiewa we Wrocławiu. Poniedziałek generalnie pogodny, słoneczny, choć niebo obfite w chmury, natomiast przyjazne to kłębiaste obłoki, które raczej nie zwiastują opadów deszczu, te dopiero możliwe jutro. Dziś natomiast ciepło, 25 stopni Celsjusza maksymalnie, pokażą wrocławskie termometry. Barometr Radia Gra wskazuje nieco ponad 1020 hektopaskali, ale ciśnienie jest na etapie powolnego spadku.
6: To jest Gra FM.

Jak to jutra nie ma, jak jest? Jutro wtorek, to będzie już 9 dzień czerwca. Jutro między innymi Dzień Kaczora Donalda, Międzynarodowy Dzień Archiwów, a także Dzień Przyjaciela. Także zapraszam wszystkich, jak zawsze, po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. A za chwilę Labusz i Be My Lover. Radio

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego. My bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest tani wynajem ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg. Aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje.

0: Tanie, jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
7: 8 dzień czerwca, zaczynamy poniedziałkowe popołudnie, punktualnie 13, a więc mamy dla Was raport w Radiu Gra Wrocław.
8: Daniel Chawrylenia, witam po południu w poniedziałek. Najnowsze raporty w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od kolejnego rekordowego miesiąca na wrocławskim lotnisku. W maju port obsłużył ponad 550 tysięcy pasażerów, a to oznacza wzrost o prawie 13% w porównaniu do ubiegłego roku. A z nami Paulina Schneider, która sprawdziła, gdzie lata no najchętniej. Paulino, które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem?
9: W maju najczęściej latano do Alicante i Lizbony, ale również do Hani, Palermo, Paryża czy Rzymu. Jeśli chodzi o loty czarterowe, to tutaj bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Antalya, Heraklion i Majorka. Warto zwrócić uwagę na poziom wypełnienia samolotów, który w maju sięgnął 90%. Pod koniec miesiąca port obsłużył też 2-milionowego pasażera w 2026 roku. To pani Bożena, która przyleciała z Hiszpanii.
10: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: Zatrzymaj się, odpocznij, porozmawiaj. Pod tym hasłem Wrocław uruchamia silverbusowe przystanki dla seniorów. Specjalnie oznakowany autobus będzie regularnie pojawiał się w 4 lokalizacjach, nie po to, by przewozić pasażerów, ale by stworzyć przestrzeń do rozmowy i sąsiedzkich spotkań. Pilotaż potrwa do końca czerwca i będzie realizowany w każdy wtorek i środę. Pierwsze spotkania odbędą się 9 i 10 czerwca. I tak już jutro Silverbus pomiędzy 10 a 11 zaparkuje przy pętli na ulicy Zawalnej, a pomiędzy 12 a 13 będzie czekał na seniorów na przystanku przy ulicy Inflanckiej. W środę pomiędzy 10 a 11 seniorzy powinni wypatrywać go w okolicach Parku Staszica, a od 12 do 13 przy pętli na Kozanowie. Podczas postojów będzie można uzyskać informacje o programach takich jak Wrocławska Karta Seniora, Taksi 75+, Złota Rączka dla Seniora, Centra Aktywności Lokalnej, a także o wydarzeniach integracyjnych i po tańcówkach. W Silverbusie będzie można także wyrobić Wrocławską Kartę Seniora. Warto jeszcze w tym miejscu dodać, że co czwarty mieszkaniec Wrocławia to osoba powyżej 60 roku życia. Wczesnym popołudniem w raporcie wracamy do sprawy, która podzieliła mieszkańców osiedla Zalesie. Chodzi o progi zwalniające na Alei Kochanowskiego. Niektórzy popierają ten pomysł, jednak w internecie możemy też przeczytać komentarze o korkach i problemach z hasłem. Rozmawialiśmy na temat progów z rzecznikiem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Damianem Kretem, który wyjaśnił nam, co skłoniło miasto do umieszczenia tam progów zwalniających.
11: Przede wszystkim Aleja Kochanowskiego jest aleją, ulicą zakwalifikowaną do grupy najbardziej niebezpiecznych. Mowa tutaj oczywiście o pieszych, ponieważ żeby przejść na drugą stronę ulicy, trzeba przeciąć dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą stronę bez azylii. Od 2018 roku mamy takie statystyki, to ponad 400 zdarzeń, 400 wypadków w ciągu tej alei, w ciągu tej ulicy miało miejsce, w tym wypadki niebezpieczne.
8: Dodajmy, że progi zwalniające to rozwiązanie tymczasowe.
10: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
8: Ponad tonę heroiny przejęli w porcie w Gdyni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Szacuje się, że narkotyki te warte są 220 milionów złotych.
12: CBŚP otrzymał od brytyjskiej administracji cenne informacje o tym, że do Gdyni może trafić wielki transport środków odurzających. Polskie służby skontrolowały kontenery z ozdobnymi cegłami, które nadano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Okazało się, że wewnątrz była ponad tona heroiny. Nadawcą najpewniej był Iran. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn. To obywatele polscy. 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
8: Tą sprawą zajął się Krzysztof Zasada. Dziś termometry we Wrocławiu maksymalnie mają pokazać nawet 25. kreskę nad zerem. Aktualnie słupki rtęci zatrzymały się na poziomie 23. Niebo delikatnie zachmurzone, ale po południu utrzyma się słoneczna aura. Zmienić ma się jedynie ciśnienie, dokładnie obniżyć, ale bez szkód dla naszego samopoczucia. Biometr w poniedziałek na ogół będzie obojętny.
7: Parę chwil po 13:00. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Kłaniam się po przerwie, powróciłam i będę z wami dzisiaj do 18:00. I kochani, oczywiście dużo dobrego grania przed nami. Wszystko po to, żeby ten poniedziałek wydawał nam się przynajmniej znośny, żeby nawet nie powiedzieć przyjemny. Elton John, I'm Still Standing, co na początek.

0: Jakie melodie chcemy słyszeć, takie, które przywołują wiele wakacyjnych wspomnień i napędzają, nakręcają nas na te wszystkie przygody, które czekają nas tego lata. Mam nadzieję, że tych przygód będzie dużo. Na pewno bardzo dużo ciekawych wydarzeń we Wrocławiu nam się szykuje. Szykuje nam się też sporo zmian pogodowych. Wszystko na bieżąco będę Wam dzisiaj podrzucała i mogę powiedzieć, że będę miała bilety. Dzisiaj jeszcze nie, ale w tym tygodniu co nieco będę miała do rozdania. No wiadomo, jak do Was wracam, no to z jakimiś prezentami, koniecznie. Także zostańcie blisko, warto słuchać Radia Gra Wrocław. Teraz zapraszam Was na krótką przerwę, a po przerwie do grania wracamy, oczywiście. Już za parę chwil na naszej antenie Sobel, Francis i Dims. Zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Czy to jest samospełniająca się przepowiednia? Czy to jest manifestacja? Nie wiem, ale mam nadzieję, że zadziała. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Oni mają przeczucie, że przed nami jest dobry wieczór. Póki co, dobre popołudnie, miejmy nadzieję. No i dobre wiadomości, o których być może już słyszeliście, ale warto je powtarzać, bo dobre wiadomości warto pielęgnować i warto mieć do nich dostęp. I teraz uwaga, na wakacje pociągi wracają w Karkonosze. Proszę bardzo, koleją do Szkalskiej Poręby będzie można dojechać już od 14 czerwca, także z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby bezpośrednie połączenie powraca. No i teraz uwaga, druga dobra wiadomość jest taka, że o kilka minut skrócą się podróże z Wrocławia do Warszawy, więc tych kilka minut mniej narzekania, że to długo jedzie, że za gorąco, że za zimno, że w przedziale nam się ktoś trafił niefajny. Z drugiej strony, jak się trafi ktoś fajny, to mamy tych kilka minut mniej na to, żeby zapoznać miłość swojego życia. No ale cóż, może to nas zmobilizuje i z tym zapoznawaniem się trochę pospieszymy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A w temacie miłości, miłosny numer Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Dajcie głośniej.

0: To jest całkiem niegłupi przekaz. Nie daj się, uśmiechnij się. No generalnie jakoś to będzie, nawet w poniedziałkowe popołudnie damy sobie radę, kochani. Jakoś to przetrwamy i zaraz znowu będzie weekend. Taki jest plan, żeby jakoś was przeprowadzić gładko przez cały ten tydzień. I miejmy nadzieję, że pogoda będzie dla nas też gładka, miła i sympatyczna. Co w pogodzie słychać, co będzie się działo dzisiaj, jutro i w najbliższych dniach, to już za chwilę usłyszycie na naszej antenie. Zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
13: Bo ma.
12: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
13: O, czyli co?
12: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
14: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
12: Szczegóły na architektów.
15: Po reklamie.
16: Dziś termometry we Wrocławiu maksymalnie mają pokazać nawet 25 kreskę nad zerem. Aktualnie słupki rtęci zatrzymały się na poziomie 23. Niebo delikatnie zachmurzone, ale po południu utrzyma się słoneczna aura. Zmienić ma się jedynie ciśnienie, dokładnie obniżyć, ale bez szkód dla naszego samopoczucia. Biometr w poniedziałek na ogół będzie obojętny.

0: Popołudniową porą grupa Wham próbuje nas trochę rozruszać i całkiem nieźle im to wychodzi. I'm Your Man to w Radiu Gra Wrocław tuż przed 14:00 Wam podrzucamy, ale podrzucamy też wieści, ważne wieści, że zbliżamy się do święta Wrocławia. I chociaż oficjalnie urodziny we Wrocławiu obchodzimy 24 czerwca, no to zaczynamy świętować trochę wcześniej, już w ten najbliższy weekend. I oczywiście pełny plan, pełny program tego świętowania jest dostępny na oficjalnej stronie miasta, więc zachęcam, żeby zerknąć, bo naprawdę tyle rzeczy się dzieje, że ciężko w ciągu kilku zaledwie chwil wszystko wymienić, bo będzie krasnalowa gra miejska, będzie escape room, będzie wideomapping w sercu Wrocławia, muzyczna armia gwiazd, Deep House Festival, wrocławskie śniadanie na bastionie Sakwowym i wiele, wiele innych smakowitych i kulturalnych, fantastycznych, muzycznych, dobrze brzmiących rzeczy dziać się będzie, więc zaglądajcie koniecznie na wrocław.pl i sprawdzajcie, co tam miasto dla nas szykuje. A szykują na pewno sporo, więc coś dobrego dla siebie znajdziecie. Tak jak i mam nadzieję, że za chwilę coś dobrego dla siebie usłyszycie. Za chwilę najnowszy raport prosto od naszych dziennikarzy. Słyszymy się punktualnie o 14:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedaw

0: Dostawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
5: Zgodnie z obietnicą ponownie słyszymy się z naszymi dziennikarzami. Punktualnie 14 zaczynamy raport w Radiu Gra Wrocław.
6: Daniel Hawryleń, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Prawdopodobnie pod koniec czerwca rozpocznie się przebudowa torowiska na ulicy Trzebnickiej pomiędzy Placem Powstańców Śląskich a Mostem Trzebnickim oraz remont sieci trakcyjnej na odcinku od wiaduktu kolejowego przez Mosty Trzebnickie do ulicy na Polance. O zakończonym postępowaniu przetargowym dotyczącym tego zadania poinformował w swoich socjalach prezydent Jacek Sutryk. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę torowiska i sieci trakcyjnej, wymianę około 1200 metrów toru pojedynczego, modernizację odwodnienia oraz odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z wykonaniem elementów oddzielających torowisko od jezdni. Rozpoczęcie prac planowane jest na 27 czerwca i mają one potrwać około 12 tygodni. Teraz coś dla miłośników nowinek technicznych i technologicznych. Już w piątek we Wrocławskim Parku Technologicznym odbędzie się czwarta edycja targów Innowacje. Podczas wydarzenia będzie można nie tylko poznać innowacyjne rozwiązania, ale przede wszystkim sprawdzić je w praktyce. Na uczestników czekają technologie wspierające mobilność, komunikację, rehabilitację, samodzielność i codzienne funkcjonowanie osób z różnymi potrzebami, na przykład hulajnoga pokonująca krawężniki, rękawice symulujące drżenie rąk przy chorobie Parkinsona, gogle pokazujące różne ograniczenia widzenia czy symulator starości. Targi odbędą się pomiędzy 10 a 15. Wstęp na nie jest bezpłatny.
7: O tym się mówi we Wrocławiu.
6: Walka ze szczurami bez bólu i zabijania. Taką etyczną deratyzację, jak już wiecie z raportów Radia Gra, we Wrocławiu prowadzi Fundacja Muszika. W budynkach Ekostraży i Urzędu Marszałkowskiego pracownicy fundacji blokują wejścia, którymi szczury mogłyby przedostać się w poszukiwaniu pożywienia. Zapytaliśmy dyrektorkę fundacji, Olgę Kazalską, skąd w ogóle wziął się pomysł na taką inicjatywę.
8: Fundacja Muszika opiekuje się wszystkimi zwierzętami, ale szczególnie bliskie nam są te, które są często niewidoczne, zwalczane przez nas, pomijane. I stąd takim pierwszym gatunkiem, który myślę, że wymaga jakiejś opieki ze strony człowieka, jest właśnie szczur wolnożyjący. My zepchnęliśmy je poza nawias empatii, poza nawias ochrony prawa, bo przecież ustawa o ochronie zwierząt chroni każde zwierzę kręgowe przed niepotrzebnym, zbędnym cierpieniem, bólem.
6: A dlaczego Urząd Marszałkowski zdecydował się na taki krok? Odpowiedź na to pytanie poznacie już w kolejnych popołudniowych raportach w Radiu Gra. Bądźcie z nami.
7: www.radiogra.pl.
6: A w raporcie z kraju i świata pieniądze Mai Chwalińskiej. W Polsce nie będzie musiała płacić podatku od nagrody za zajęcie drugiego miejsca we French Open. Niestety na miejscu we Francji już tak.
9: Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
6: Mówi minister finansów. Andrzej Domański zapowiedział, że niedługo będzie się widział ze swoim francuskim odpowiednikiem i poruszy temat ewentualnego zwolnienia Mai z podatku także z ich strony. Jeśli się nie uda, Francuzi pobiorą aż 45% tego, co zarobiła na kortach nasza tenisistka, a jest to w sumie 1 400 000 euro. Termometr w studiu Radia Gra pokazuje, że we Wrocławiu aktualnie mamy 23 stopnie na plusie, ale to jeszcze nie prognozowana na poniedziałek temperatura maksymalna, bo po południu słupki rtęci osiągną poziom 25 kreski nad zerem. Dzień już do końca będzie słoneczny i pogodny i nawet najwięksi meteopaci nie odczują nagłego spadku ciśnienia. W tej chwili jego wartość wynosi jeszcze 1020 hektopaskali.
5: Za nami raport, za nami prognoza pogody, to dorzucę jeszcze kilka gorących hitów, nowości, ale i klasyków. Dajcie głośniej. Bo ten hit musicie usłyszeć głośno i wyraźnie. Alex Warren i Fever Dream. To będzie piękna muzyczna podróż.

0: Radio Gra FM.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: jest niesamowite, że tę jedną piosenkę, chociaż bardzo starą, bo z 99 roku, śpiewały absolutnie wszystkie wokalistki, ich troje, bo zaczęło się z Magdą Fama, później Justyna Majkowska, Ania Świątczak i tak już popłynęło. Aktualnie przy okazji podrzucam informację, jeżeli ktoś nie kojarzy, aktualną wokalistką ich troje jest Martyna Majszak. Bardzo fajna, bardzo zdolna młoda dziewczyna, która świetnie radzi sobie na scenie. Być może mieliście okazję usłyszeć ich troje we Wrocławiu, bo całkiem niedawno pojawili się u nas na koncercie, ale jeżeli to przegapiliście, to nie szkodzi. Z tego co widzę, to na początku stycznia mają się u nas pojawić na sali koncertowej, będą z trasą ich troje akustycznie. 19 stycznia, bilety są jeszcze dostępne, także kto ma chęć, ten może cofnąć się do lat młodości, no bo umówmy się, to już parę dobrych lat temu było. Za chwilę jeszcze kilka brzmień wam podrzucimy, trochę nowszych, trochę świeższych, ale jakieś muzyczne klasyki, kto wie, może i polskie wam podrzucimy. A podrzucimy między innymi Kungsa, bardzo dobry numer, który przyda się na to popołudnie.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.

0: chciałoby się pójść w ślady wokalistki zespołu, która śpiewa, że no, ona to już wraca do domu. Purple Disco Machine i Sophie and the Giants Hypnotized w Radiu Gra Wrocław. Takie melodie podrzucamy, inspirujące do powrotu do domu, ale też staramy się Was inspirować do tego, żeby coś fajnego sobie w życiu zorganizować i informujemy Was o wszystkich fajnych i ważnych wydarzeniach kulturalnych. A teraz tak się składa, że trwa trasa koncertowa Dawida Podsiadło, obrotowy. To jest duża rzecz, duże wydarzenie. Także no, na stadionach w Polsce w wielu punktach można Dawida Podsiadło spotkać, posłuchać i pośmiać się troszeczkę z tych wszystkich żartów, które tam gdzieś po drodze opowiada. Ale właśnie, co prawda teraz z tą trasą Dawid się u nas nie pojawia. No, w Chorzowie można było go zahaczyć, ale gdybyście mieli chęć Dawida Podsiadło zobaczyć na żywo, to ogłosił, że razem z Soblem będzie robił Zorze 2027, czyli swój własny autorski festiwal muzyczny, który, uwaga, pojawi się również we Wrocławiu 25-26 czerwca przyszłego roku. Wrocław AWF u nas. To się wszystko będzie działo. Bilety ponoć już są w sprzedaży. Jeszcze nie patrzyłam na ceny. Nie patrzyłam, czy jeszcze coś zostało, ale może być z tym ciężko. W każdym razie, nawet jeżeli wyczerpała się teraz ta pierwsza pula biletów, to kolejne będą się jeszcze pojawiać, więc na spokojnie. Kto chce, ten na pewno się załapie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A tymczasem teraz wszyscy słuchacze Radia Gra Wrocław załapią się na jeden z najnowszych numerów Dawida Podsiadło. To Sezon, dajcie głośniej. Yes.

0: I do takich hitów to my w Radiu Gra Wrocław uwielbiamy wracać. Ricky Martin, She Bangs. Tak wam właśnie gramy. Za chwilę też klasyczek się pojawi. Narcotic Thrust, I Like It. To już za parę chwil. A po drodze oczywiście sprawdzimy te najnowsze doniesienia pogodowe. Miejmy nadzieję, że może co nieco się pozmienia w tych prognozach. Zaraz sprawdzamy szczegóły. Zostańcie blisko.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
6: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Termometr w studiu Radia Gra pokazuje, że we Wrocławiu aktualnie mamy 23 stopnie na plusie, ale to jeszcze nie prognozowana na poniedziałek temperatura maksymalna, bo po południu słupki rtęci osiągną poziom 25 kreski nad zerem. Dzień już do końca będzie słoneczny i pogodny i nawet najwięksi meteopaci nie odczują nagłego spadku ciśnienia. W tej chwili jego wartość wynosi jeszcze 1020 hektopaskali.

0: nawet by się chciało tak wyłączyć światła i urządzić sobie jakąś drzemkę, ale o tej porze trochę nie wypada. Dopiero zbliżamy się do 15. Niektórzy być może kończą pracę i będą mogli się udać na drzemkę, ale ten, kto w pracy, ten chyba musi jeszcze trochę poudawać, że pracuje. Ale jednym ochem można słuchać, słuchajcie, Radia Gra Wrocław, bo my wam podpowiadamy, co można robić po pracy. I tak na przykład dzisiaj można się pośmiać, dobrze bawić, a przy okazji zrobić coś dobrego, a takie kombo, takie kombinacje to my lubimy najbardziej. Dlatego teraz podpowiadam, warto dzisiaj wieczorem na 19 zaglądać do pubu Schody Donikąd, bo tutaj trwa charytatywny czerwiec impro, Los Impros Telenovelas. Dużo dobrego będzie się działo, będzie na pewno bardzo, ale to bardzo zabawnie i teraz uwaga, cała kasa z biletów zostanie przeznaczona na Adama, fantastycznego gościa, który przez 11 lat grał w zespole impro, a niestety w grudniu usłyszał bardzo trudną diagnozę, agresywny nowotwór kości i teraz potrzebuje po prostu wsparcia finansowego, potrzebuje pomocy, żeby leczenie i dochodzenie do siebie jak najszybciej, jak najsprawniej mu poszło, bo to nie są łatwe rzeczy, jak się sami możecie domyślać. Dlatego zaglądajcie koniecznie. Dzisiaj improwizowany poniedziałek, charytatywny czerwiec, Los Impros Telenovelas. Przypominam, pub Schody Donikąd, godzina 19. To tutaj wszystko będzie się działo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Po reklamie.
14: Najnowszy raport pogodowy z Wrocławia i jeszcze ten sportowy. To wszystko już teraz u nas usłyszycie. Jest 15, zaczynamy.

0: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Raport Radia Gra o 15. Zaczynamy od dobrej informacji dla mieszkańców okolicy lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów. Te mają omijać najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Jednak zmiany wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy, najpóźniej na początku przyszłego roku. Dlaczego? Wyjaśnił nam Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do spraw żeglugi powietrznej.
1: Musimy czekać, bo to wynika z wymagań i z przepisów, które nas obligują do zrobienia w pewnych terminach pewnych rzeczy. To znaczy najpierw my projektujemy, później po projektowaniu latamy to na symulatorze, analizujemy, znowu latamy na symulatorze i później oddajemy to do publikacji, która trwa 3 miesiące. To trwa tak długo po to, żeby wszyscy przewoźnicy mogli sobie do baz danych samolotów powkładać te koordynaty, które Państwo widzieli. I to jest podstawa do tego, żeby później te samoloty z założenia tymi trasami latały.
0: Dodajmy, że po wejściu zmian w życie lotnisko zapowiada powtórzenie pomiarów, aby sprawdzić poziom hałasu.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Samorząd województwa dolnośląskiego w tym roku przeznaczy aż 1 000 000 złotych na wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców w ramach 13. edycji Dolnośląskich Małych Grantów. To ponad 2 razy więcej niż w poprzedniej edycji programu. Nabór wniosków potrwa do 19 czerwca. O dofinansowanie mogą ubiegać się nieformalne grupy mieszkańców. Wystarczą 3 osoby pełnoletnie i pomysł na projekt dla lokalnej społeczności. Każda inicjatywa może otrzymać wsparcie do 8,5 tysiąca złotych. Lista rankingowa zostanie opublikowana do 14 sierpnia, a wybrane projekty będą realizowane między 15 sierpnia a 15 listopada. W tegorocznej edycji planowana jest realizacja 105 projektów w 5 okręgach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz w samym Wrocławiu. Szczegółowe informacje oraz harmonogram naboru znajdziecie na stronie dolnośląskiemałegranty.pl. A teraz szczegóły niecodziennej kradzieży, do jakiej niedawno doszło na terenie Oleśnicy. Jak ustalił Piotr Paszkowski, złodzieje ukradli puste butelki.
3: Mieli plan. Jaki? Sprytny, ale inaczej. 2 złodziejaszków nie zrobiło skoku na drogocenne klejnoty, złoto czy pieniądze. 5 czerwca pod osłoną nocy skradli zużyte plastikowe butelki kaucyjne, które były przeznaczone do oddania. Sprawców nagrały kamery monitoringu. Do zdarzenia doszło na terenie restauracji i baru na Oleśnickim Serbinowie. Trochę liczymy, że zrobi wam się głupio, jak ktoś znajomy ogarnie po koszulkach, na jakie zakupy chodzicie, poinformowali poszkodowani właściciele.
0: Nie wiemy niestety, czy skruszeni złodzieje oddali te drogocenne fanty.
2: Wiadomości Radia Gra.
0: A w raporcie z kraju najpierw ważna informacja dla kierowców. Poznaliśmy już maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5 zł i 93 grosze, a za diesla 6 zł i 45 groszy. To oznacza, że będzie taniej niż dzisiaj. Armenia potwierdziła swój proeuropejski kierunek. Tak premier Donald Tusk podsumował wynik wczorajszych wyborów. Prawie 50% głosów dostała partia tamtejszego szefa rządu Nikoli Paszyniana, który dąży do wzmocnienia relacji z Zachodem i ograniczenia zależności od Rosji. Czas na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Daniel Chawrylenia, zapraszam. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej opublikował ramowy terminarz rozgrywek na sezon 2026-27. Rozgrywki wystartują w ostatni weekend lipca od meczu o Superpuchar. Tydzień później rozpocznie zmagania czwarta liga. Start klas okręgowych zaplanowano w 2 terminach, w weekendy 7-8 oraz 15-16 sierpnia. W tym drugim terminie do rozgrywek przystąpią również A i B klasy 14-zespołowe, z kolei B klasa w 12-zespołowym wariancie rozpocznie sezon 22 i 23 sierpnia. Czwarta liga ma grać, o ile pogoda pozwoli, do końca listopada. Tydzień lub 2 tygodnie wcześniej skończą granie okręgówki A-klasy i B-klasy. Wyjątkiem będą 12-zespołowe B-klasy, dla których ostatnia jesienna kolejka przewidziana jest na weekend 7-8 listopada. Za to piłkarska wiosna na Dolnym Śląsku ruszy bardzo wcześnie. Pierwsze ligowe kolejki zaplanowano już na 6-7 marca. A-klasa w wariancie 14-zespołowym wystartuje tydzień później, w weekend 13-14 marca, a najpóźniej ruszy 12-zespołowa B-klasa. O godzinie 15 termometr w studiu Radia Gra pokazał 24 kreskę na plusie, a więc do prognozowanego na poniedziałek maksa we Wrocławiu brakuje już tylko jednego stopnia. Do końca dnia powoli będzie spadać ciśnienie, w tej chwili na barometrach 1019 hektopaskali, a poza tym bez zaskoczeń dużo słońca i żadnych opadów, deszczu spodziewamy się dopiero jutro.
4: Dzień dobry po 15 i przy okazji gratuluję, daliście radę, do 15 już dopłynęliście, a w zasadzie dopłynęliśmy wszyscy. Pięknie nam idzie ten poniedziałek. I gwarantuję, teraz będzie jeszcze przyjemniej, bo Shaking Stevens przed wami.

0: to grupa Roxette. Na poprawę nastroju w Radio Grę Wrocław The Look za nami. A teraz uwaga, badania, które mogą przerazić. Badania dla wszystkich tych, którzy aktualnie siedzą w pracy i coś czują, że mają sporo obowiązków. Najnowsze dane statystyczne z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego dają nam znać, dają nam cynk, że jesteśmy w ścisłej czołówce unijnej, jeżeli chodzi o to, kto najwięcej czasu spędza w pracy. Polacy plasują się ponad średnią unijną. Jesteśmy bardzo zapracowani, więc moi drodzy, nie miejcie ani nawet najmniejszych wyrzutów sumienia, jeżeli teraz zrobicie sobie przerwę na kawę. Po prostu można. Nie ma się co zaharowywać, tak? A na statystyki patrząc, jedna kawa nam niczego nie zabierze z tej ścisłej czołówki. Także śmiało na kawę i dopiero później na spokojnie do pracy.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
9: Po reklamie.
10: To jest

0: fantastycznie brzmiące. No głos, który nigdy się po prostu nie znudzi, to Rod Stewart i Baby Jane w Radiu Gra Wrocław po 15. A teraz uwaga, jeżeli wam się nie nudzi chodzenie po wystawach, to mam dla was fantastyczną propozycję. Jutro od 10 warto zaglądać do Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Wstęp wolny i uwaga, można się przejść śladami dawnego miasta. Międzynarodowy Dzień Archiwów, moi drodzy, to jest okazja, żeby trochę poświętować, trochę pozwiedzać, a przy okazji wziąć udział w grze. Tak jest. Idziecie na wystawę, tam wybieracie sobie jakieś dwa miejsca ze zdjęć, które są prezentowane na wystawie. Później szukacie tych samych punktów na ulicach naszego miasta, robicie własne współczesne zdjęcia, przesyłacie to wszystko właśnie do wrocławskiego archiwum i jest szansa na to, że to wy zostaniecie wyróżnieni i wy będziecie tymi autorami, którzy znajdą się w mini albumie przygotowanym przez archiwistów i uczestników wydarzenia. Także zaglądajcie, bawcie się dobrze. Wszystko, przypominam, zupełnie za darmo na was czeka. A czeka gdzie? W Międzynarodowy Dzień Archiwów w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A teraz no nie mogę powiedzieć, że z archiwum, ale z dobrego muzycznego miejsca Bledka i Dwa Dni. Numer z tego roku. Daleko

0: September w Radiu Gra Wrocław. Piękna pani pięknie śpiewa i za chwilę będziemy kontynuować tę fantastyczną tradycję. Będzie Kim Wilde, będzie Shakira i Zoo, a po drodze jeszcze najnowsza prognoza pogody i zobaczymy, czy ta pani pogoda będzie dla nas łaskawa. Bądźcie blisko, nigdzie nie odchodźcie, zaraz do was wracamy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
16: Po reklamie.
17: O godzinie 15 termometr w studiu Radia Gra pokazał 24 kreskę na plusie, a więc do prognozowanego na poniedziałek maksa we Wrocławiu brakuje już tylko jednego stopnia. Do końca dnia powoli będzie spadać ciśnienie, w tej chwili na barometrach 1019 hektopaskali, a poza tym bez zaskoczeń dużo słońca i żadnych opadów, deszczu spodziewamy się dopiero jutro.
18: Gra FM.

Karolina Lisowska. Niezmiennie w stronę słońca chce podbijać kosmos, a my w kierunku 16. Za chwilę 16 faktycznie na zegarach wybije i pojawi się u nas na antenie ten najnowszy raport. Wszystkie najważniejsze informacje z Wrocławia u nas usłyszycie. A po drodze ja wam podpowiem jeszcze, że jutro warto się trochę pokręcić po mieście i w kilka punktów zajrzeć, bo będzie okazja do tego, żeby spotkać się z autorami książek bardzo różnych. Jutro spotkanie autorskie z Arturem Żurkiem. To w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Mediateka zaprasza na 17:30, a z kolei o 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej numer 18 spotkanie autorskie z Renatą Lis. Także dla każdego coś fajnego się na pewno znajdzie. No i przypominam, że to oczywiście nie są jedyne spotkania autorskie w tym tygodniu, no bo nasze biblioteki tutaj we Wrocławiu szaleją i organizują dla nas dużo dobrego, więc zaglądajcie na oficjalną stronę miasta, na Facebooka, na stronę bibliotek i sprawdzajcie, kto do waszej najbliższej biblioteki przyjeżdża, bo jest spora szansa, że w tym tygodniu jakiś gość będzie was odwiedzał.

0: Expert.pl.
1: Bądź media ekspert, taniej masz.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostanie.

0: dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Godzina 16 wybiła właśnie teraz, a my zapraszamy Was na najnowszy raport z Wrocławia. Posłuchajcie.
4: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od milowego kroku w stronę lekowej suwerenności Polski. We Wrocławiu podpisano dziś porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów. Cztery ośrodki naukowe będą ściśle współpracować, aby uruchomić krajową produkcję zaawansowanych leków komórkowych. To nie tylko pozwoliłoby rozbić monopol wielkich zagranicznych firm farmaceutycznych, ale także wprowadzić przełom w leczeniu niektórych nowotworów.
5: Naukowcy liczą, że dzięki produkcji własnych leków komórkowych spadną ceny leczenia i zwiększy się dostęp do terapii, na przykład przy ostrej białaczce limfoblastycznej czy chłonniaku. Dziś chorzy korzystają głównie z zagranicznych produktów komercyjnych za 1,5 miliona złotych, a terapia CAR-T jest bardzo skuteczna, mówi hematolog profesor Lidia Gill.
6: To jest na tyle nowatorska metoda, że jest skuteczniejsza niż dotychczasowe, jest bezpieczniejsza niż dotychczasowe i wiąże się u wielu pacjentów z zakończeniem jakiegokolwiek leczenia.
5: Własne terapie komórkami mogą być też przełomem w leczeniu, na przykład szpiczaka. Na to będziemy musieli jednak poczekać co najmniej kilka lat.
4: Fakty w tej sprawie ustaliła Martyna Czerwińska. A teraz dobre informacje dotyczące przyszłego tunelu pod torami kolejowymi w rejonie kanału miejskiego. Obecnie trwa analiza formalna ofert złożonych w przetargu na zaprojektowanie tego zadania, ale już wiadomo, że jedna z ofert mieści się w kwocie, jaką na ten cel zabezpieczyło miasto, a przypomnijmy, mowa o prawie 350 tysiącach złotych. Inwestycja połączy trasy piesze i rowerowe pomiędzy mostami warszawskimi a trzebnickimi. Projekt będzie realizowany na podstawie przygotowanej koncepcji. Tunel według założeń będzie miał około 20 metrów długości i zapewni połączenie pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki. Wykonawca od momentu podpisania umowy będzie miał 1,5 roku na jego opracowanie. Przetarg, dodajmy, dotyczy opracowania pełnej dokumentacji. Wykonawca opracuje projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne. Zdobędzie też komplet decyzji administracyjnych oraz uzyska uzgodnienia środowiskowe i konserwatorskie.
7: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Progi zwalniające na Alei Kochanowskiego powodem konfliktu. Niektórzy mieszkańcy popierają ten pomysł, jednak w internecie możemy przeczytać też komentarze o korkach i problemach z hałasem. Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w rozmowie z Radiem Gra podkreśla, że progi zwalniające to rozwiązanie tymczasowe.
8: Jesteśmy w mieście w trakcie gromadzenia dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną. Będzie to takie rozwiązanie docelowe, które ma na stałe uspokoić ruch w tamtym miejscu. Nie jesteśmy w stanie teraz oszacować daty, ponieważ jesteśmy właśnie w procesie gromadzenia dokumentacji.
4: Aleja Kochanowskiego jest zakwalifikowana do ulic najbardziej niebezpiecznych w mieście. Od 2018 roku doszło na niej do ponad 400 wypadków z udziałem pieszych.
7: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: Pomysł zmian w zasadach kształcenia położnych zebrał już ponad 2,5 tysiąca uwag w trwających konsultacjach społecznych. Przypomnijmy, chodzi m.in. o skrócenie o połowę 3-letnich studiów po zdobyciu dyplomu z pielęgniarstwa i to właśnie wzbudza najwięcej emocji.
9: 1,5 roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
4: Mówi położna Agata Semik. Z kolei Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić. Konsultacje potrwają do 15 czerwca. Temperatura powietrza osiągnęła prognozowane na dziś maksimum. We Wrocławiu jest 25 stopni Celsjusza i tak ciepło będzie już do końca dnia. Do zachodu słońca w dalszym ciągu natomiast spadać będzie ciśnienie, ale bez szkody dla naszego samopoczucia. Biometr w poniedziałek pozostanie obojętny. W tej chwili na barometrach 1018 hektopaskali.
3: Po 16 parę chwil, jeżeli jesteście głodni kolejnych newsów z Wrocławia, to koniecznie bądźcie blisko. O 17 po raz kolejny spotykamy się z naszymi dziennikarzami, a ja też co nieco kulturalnego wam podrzucę. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, a to Bibi Rexa i Faithless. Trochę energii nam się przyda na to poniedziałkowe popołudnie. New Religion, dajcie głośniej.

0: W Radiu Gra Wrocław podrzucamy wam sprawdzone hity, które sprawiają, że poniedziałkowe popołudnie jest po prostu lepsze i to jest fakt, a nie opinia Garcia Kalimba de Luna. To za nami w Radiu Gra Wrocław, a przed nami, słuchajcie, podpowiedź ode mnie na temat tego, jak teraz powinniśmy spacerować, co jest najbardziej optymalne i najlepsze dla naszego zdrowia. Już nie 10 tysięcy kroków w ciągu dnia, nie, można ogarnąć temat trochę szybciej, ale jest to nieco bardziej skomplikowane, bo nie chodzi o to, żeby po prostu spacerować, tylko żeby przez pół godziny wejść w odpowiedni rytm. Dosyć prosty, ale jednak z zegarkiem w ręku. Najpierw 3 minuty szybkiego marszu, później 3 minuty spokojnego. 3 minuty szybkiego marszu, 3 minuty spokojnego. I tak przez pół godziny, po 3 minuty takie interwały, a konkretnie interwałowy trening marszowy, który nazywany jest japońskim spacerem. I to jest, słuchajcie, najnowszy krzyk mody i najnowszy trend, który wyznaczają eksperci, wyznaczają naukowcy i podobno ma to sprawić, że mamy więcej energii, że nasz codzienny komfort się zwiększa, a przy okazji mamy lepszą kondycję. Nie wiem, czy warto się w to pakować aż tak dokładnie, ale warto na pewno wpakować się w jakikolwiek spacer, bo sam spacer, choćby 10-minutowy, już nam dobrze zrobi na ciało i na umysł.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.

taneczne hity podrzucamy w Radiu Gra Wrocław. To są hity, które dodają nam energii. No dużo energii w nogach się pojawia, to zdecydowanie. Avicii, Hello Black i Wake Me Up w Radiu Gra Wrocław po godzinie 16. A teraz uwaga, propozycja, co tu zrobić, żeby tę energię w nogach jakoś fajnie wykorzystać. Jutro o 19:00, jak to zwykle we wtorki, szansa na to, żeby poduczyć się troszeczkę salsy, a później sobie potańczyć. Najpierw godzina darmowej lekcji salsy, a później 4 godziny imprezy, a wszystko dom handlowy Renoma, to tutaj na dachu wszystko będzie się działo. Zaglądajcie koniecznie, latynoskie wieczory taneczne w PD-cie, jak zawsze we wtorek od godziny 19:00. Przypominam, o 19:00 rusza lekcja tańca, a od 20:00 już impreza. Także kto ma ochotę załapać się na lekcję salsy, ten już wie, gdzie powinien się wybrać. Zaglądajcie śmiało, jutro 19:00, dom handlowy Renoma. Po wskazówkach odpowiednich dotrzecie na miejsce.

0: można śmiało powiedzieć, że to jest już nie tylko trend, to jest już po prostu fakt, że tak się dzieje, że są zespoły, które co jakiś czas wyciągają jakiś przebój sprzed lat i nagrywają nową wersję, taką bardziej taneczną, i to się teraz przed momentem wydarzyło. Killing Me Softly with This Song, to za nami, a przed nami, no nie chcę mówić stara i dobra, ale no jest już doświadczona z całą pewnością Madonna, ona już za parę chwil się pojawi i pojawi się też oczywiście najnowsza prognoza pogody, jak zawsze o tej porze, bądźcie blisko.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
12: Bo ma.
11: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
12: O, czyli co?
11: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
13: Sprawia. Nowe Żerniki, osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
11: Szczegóły na architektów.
14: Po reklamie.
15: Temperatura powietrza osiągnęła prognozowane na dziś maksimum. We Wrocławiu jest 25 stopni Celsjusza i tak ciepło będzie już do końca dnia. Do zachodu słońca w dalszym ciągu natomiast spadać będzie ciśnienie, ale bez szkody dla naszego samopoczucia. Biometr w poniedziałek pozostanie obojętny. W tej chwili na barometrach 1018 hektopaska.
16: To jest Gra FM.

0: Dużo radości daje ten numer, ale też nostalgię można złapać. Fate of Ophelia to Taylor Swift. W Radiu Gra Wrocław jeszcze przed 17. O 17 i jak zawsze u nas najnowszy raport prosto z Wrocławia. Usłyszycie, co ważnego dzieje się w naszym mieście, więc warto zostać blisko radia. A teraz też warto posłuchać coś dla was, drodzy panowie. Często podrzucam informacje dla pań różnego rodzaju, a tym razem dla panów bardzo fajna okazja do tego, żeby trochę się otworzyć, być może nawiązać jakieś nowe męskie znajomości. Męski krąg, przestrzeń do autentycznych rozmów. Takie zajęcia, takie spotkania raczej są organizowane w wybrane środy w Calu na Brochowie. Pojutrze 19.30 zaglądajcie koniecznie. I co jest ważne, to nie są ani żadne warsztaty rozwojowe, ani to nie jest żadna terapia, tylko okazja do tego, żeby dorośli mężczyźni spotkali się, porozmawiali szczerze, posłuchali innych, poczuli, że nie są sami z tym wszystkim, co przeżywają. Bo wiecie, czasem po prostu człowiek potrzebuje się wygadać, a czasem łatwiej się wygadać komuś obcemu niż bliskiemu. Także jeżeli macie chęć się komuś wygadać albo wziąć udział w jakiejś takiej autentycznej rozmowie i chcecie się poczuć zrozumiani w takim bezpiecznym kręgu, w bezpiecznej przestrzeni, no to zaglądajcie koniecznie. Cal Brochów pojutrze o 19.30 i zaglądajcie na oficjalną stronę miasta, żeby na wszelki wypadek zapisać się na to wydarzenie. Od razu mówię, udział jest bezpłatny, ale zapis trzeba mieć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze Mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Jak zawsze o 17:00 mamy dla Was kolejny raport z Wrocławia. Posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze.

0: Daniel Chawrylenia, jest 17. Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu i na świecie. Na początek o utrudnieniach. W związku z koniecznością przeprowadzenia prac torowych na ulicy Legnickiej przez 3 najbliższe noce, począwszy od dziś, w godzinach od 21.30 do wyjazdów porannych, tramwaje aż 6 linii pojadą objazdami. Trójka, dziesiątka, dwunastka i dwudziestka jedynka od placu Jana Pawła II w obu kierunkach przez Podwale, most Sikorskiego i Jagiełły, Dmowskiego, Długą i Popowicką. Linia 20 od placu Orląt Lwowskich przez Podwale, plac Jana Pawła II, most Sikorskiego, Jagiełły, Dmowskiego, Długą, Popowicką i Milenijną, a 22 w relacji Wrocławski Park Przemysłowy Tarnogaj od placu Jana Pawła II przez Legnicką, Złotoryjską, Śrubową i Tat. Dodatkowo pomiędzy Pilczycami a placem Jana Pawła II co 15 minut będzie kursowała autobusowa komunikacja zastępcza 710.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Kolejny rekordowy miesiąc na wrocławskim lotnisku. W maju port obsłużył ponad 550 tysięcy pasażerów, a to oznacza wzrost o prawie 13% w porównaniu do ubiegłego roku. Które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem, sprawdziła Paulina Schneider.
2: W maju najczęściej latano do Alicante i Lizbony, ale również do Hani, Palermo, Paryża czy Rzymu. Jeśli chodzi o loty czarterowe, to tutaj bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Antalya, Heraklion i Majorka. Warto zwrócić uwagę na poziom wypełnienia samolotów, który w maju sięgnął 90%. Pod koniec miesiąca port obsłużył też 2-milionowego pasażera w 2026 roku. To pani Bożena, która przyleciała z Hiszpanii.
0: Dodajmy, że był to jak dotąd najlepszy maj w historii portu lotniczego Wrocław. Jak już wiecie z wcześniejszych raportów w Radiu Gra, Fundacja Musika prowadzi we Wrocławiu etyczną deratyzację. W budynkach Ekostraży i Urzędu Marszałkowskiego pracownicy fundacji blokują wejścia, którymi szczury mogłyby przedostać się w poszukiwaniu pożywienia. Taka metoda, jak mówi nam dyrektorka fundacji Olga Kazalska, jest oparta na wiedzy o szczurach.
3: Sam pierwszy etap etycznej deratyzacji polega na obejrzeniu budynku, obejrzeniu piwnic, posłuchaniu ludzi, którzy widzieli te szczurki, sprawdzeniu, gdzie, którędy one mogą się przedostawać do budynku i przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Jeżeli już wiemy dlaczego i wiemy, gdzie jest to pożywienie, do którego przychodzą, to odcięcie tego dostępu to jest chwila, moment, naprawdę. Samo uszczelnianie zajmuje chwilę.
0: Dodajmy, że to nie jedyna etyczna metoda walki ze szczurami. Ważna jest też na przykład segregacja śmieci i niedokarmianie zwierząt.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: To dla mnie nowa rzeczywistość, mówi o swojej popularności Maja Chwalińska. Nasza tenisistka, która dotarła do finału French Open, wróciła dziś do kraju. Przypomnijmy krótko, na lotnisku przywitał ją tłum kibiców, było morze kwiatów i podkład muzyczny.
4: Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Więc na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku, nie były korzystne, szczerze mówiąc.
0: Bądźcie z nami również za godzinę. O 18.00 sprawdzimy, jakie atrakcje przygotowano z okazji tegorocznego Święta Wrocławia. Do usłyszenia. Już do końca dnia we Wrocławiu będzie słonecznie i ciepło. Temperatura utrzyma się w przedziale 22-25 stopni Celsjusza. Ciepło będzie też w nocy, minimalnie około 15 stopni na plusie, ale zwiększy się zachmurzenie i obniży ciśnienie. A wtorek zapowiada się upalny, ale deszczowy. W najcieplejszym momencie termometry pokażą nawet 25 kreskę nad zerem.
5: Poniedziałek po 17.00. Z energią może być problem, być może czujecie jakiś kryzys, ale spokojnie, my wam tej energii dodamy, od tego nas macie. Hity pełne energii już teraz w Radiu Gra Wrocław. A mamy tutaj energetycznego eksperta, można powiedzieć, że klasyka, jeżeli chodzi o elektronikę, Robert Miles już teraz. Poczujcie ten beat.

0: tańczycie tylko do grupy wideo. Niewykluczone, ale mam nadzieję, że słuchając nas, interesują was wszystkie wydarzenia, które wam podrzucamy, a przynajmniej gdzieś tam odnotowujecie, że dużo dobrego po prostu we Wrocławiu się dzieje. A trochę zaraz zacznie się dziać, bo przed nami 5. Festiwal Teatru na Faktach. 11 czerwca się to wszystko zaczyna w naszym mieście. No i moi drodzy, przed nami 3 mocne premiery. Będzie Inwazja w reżyserii Aliny Kostiukowej, 7 Pudełek w reżyserii Tomasza Borczyka i Carlosa Tunona, no i jeszcze Czarna Skrzynka w reżyserii Ady Tabisz. To wszystko będzie można zobaczyć. O bilety łatwo nie jest, ale myślę, że jeżeli zakręcicie się odpowiednio, zajrzycie na oficjalną stronę miasta, sprawdzicie program, no to dowiecie się, gdzie warto zajrzeć, które spektakle są jeszcze dostępne. Od razu mówię, dużo dobrego do zobaczenia, nie tylko pod kątem premierowym, ale pod kątem tego wszystkiego, no właśnie, co nam się tutaj szykuje. Na stronie Instytutu Grotowskiego pełny program festiwalu na was czeka, a sceny wrocławskie, no w zasadzie już się szykują na wasze przybycie.
1: To jest Radio Gra.

0: numer znacie doskonale, ale powiem to na głos. Nick Kershaw, The Riddle, to za nami w Radiu Gra Wrocław. Ale hity pełne energii i jeszcze się pojawią. Będzie Lady Gaga, będzie też Kacperczyk i Vito Bambino. Zara Larsson też się na pewno przewinie, no i przewinie się ta najnowsza prognoza pogody. Jeżeli chcecie być na bieżąco, nie macie wyjścia. Musicie zostać blisko radia.
1: Reklama.
2: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Już do końca dnia we Wrocławiu będzie słonecznie i ciepło. Temperatura utrzyma się w przedziale 22-25 stopni Celsjusza. Ciepło będzie też w nocy, minimalnie około 15 stopni na plusie, ale zwiększy się zachmurzenie i obniży ciśnienie. A wtorek zapowiada się upalny, ale deszczowy. W najcieplejszym momencie termometry pokażą nawet 25 kreskę nad zerem.
16: To jest Gra FM. Rock.

0: po to, żeby poczuć, że lato faktycznie do nas idzie, że się zbliża. To Flowrida i Whistle w Radiu Gra Wrocław. Numer, który gram wam jako ostatni dzisiaj, ale spokojnie, radio będzie grało dalej, tylko że już beze mnie. Ja melduję się za to jutro o godzinie 13 i mówię wam, jutro warto być blisko, bo jest szansa na zgarnięcie fajnych biletów do teatru, więc warto słuchać Radia Gra Wrocław. Tak tylko mówię. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj i do usłyszenia. Pięknego wieczoru. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
16: Będzie nowy łącznik A4 ze wschodnią obwodnicą Wrocławia. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. W ramach inwestycji na wysokości punktu poboru opłat w Karwianach w ciągu autostrady A4 ma zostać wybudowany nowy węzeł. Łącznik poprowadzi do ronda krzyżującego wschodnią obwodnicę Wrocławia z ulicą Grota Roweckiego. Ma mieć około 2,5 km. Będzie dwujezdniowy o 2 pasach ruchu w każdym kierunku. Długość wszystkich dróg, które mają zostać przebudowane lub wybudowane w ramach tej inwestycji, wynosi 6 km. Dziś we Wrocławiu

0: List intencyjny w sprawie budowy łącznika podpisali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Dziś też został ogłoszony przetarg na projekt wartej 54 miliony złotych inwestycji. Dokumentacja ma być gotowa w 18 miesięcy, a my szerzej do tego tematu wrócimy już jutro w raportach Radia Gra.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Prawdopodobnie pod koniec czerwca rozpocznie się przebudowa torowiska na ulicy Trzebnickiej pomiędzy Placem Powstańców Śląskich a Mostem Trzebnickim oraz remont sieci trakcyjnej na odcinku od wiaduktu kolejowego przez Mosty Trzebnickie do ulicy na Polance. O zakończonym postępowaniu przetargowym dotyczącym tego zadania poinformował na swoim facebookowym profilu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę torowiska i sieci trakcyjnej, wymianę około 1200 metrów toru pojedynczego, modernizację odwodnienia oraz odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z wykonaniem elementów oddzielających torowisko od jezdni. Rozpoczęcie prac planowane jest na 27 czerwca i mają one potrwać około 12 tygodni.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Jak już wiecie z anteny Radia Gra, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów. Te mają omijać najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Wcześniej lotnisko, przypomina w rozmowie z Radiem Gra prezes wrocławskiego portu Karol Przywara, wprowadziło już opłaty dla przewoźników za start i lądowanie w godzinach nocnych.
2: Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, które mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. My chcemy zachęcić ich do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
0: Zmiany wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy, najpóźniej na początku przyszłego roku. W nocy we Wrocławiu powoli zacznie zmieniać się aura. Nadal będzie ciepło, minimalnie 15 stopni Celsjusza, ale zwiększy się zachmurzenie i spadnie ciśnienie. Wtorek będzie jeszcze ciepły, do 25 stopni na plusie, jednak już z deszczem i umiarkowanym wiatrem, a od środy delikatne ochłodzenie.
3: Hej, cześć, witajcie po 18, poniedziałkowo po godzinach. Szykujemy się na wakacje i oczywiście na Mundial. Przemek Grabowski z wami, mam tutaj hity pełne energii, będą klasyki i nowości. Teraz Kygo i amerykański DJ Griffin i Save My Love.

szybki powrót do przeszłości po godzinach z Radiem Gra. Śpiewała Lena Marlin w słynnym Sitting Down Here. Słuchajcie, jest poniedziałek, szybko zleci, ja wiem, panowie, czekamy do czwartku, do startu mundialu 2026. No może nie będziemy śpiewać Polska gola, ale na pewno będziemy przeżywać. No to dla wszystkich fanów piłki nożnej, dla każdego faceta, Jugoton i Malczyki. Dziewczyny, dla was też.

0: Gra od Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, no i wcześniej oczywiście Korona. Dziewczyny, obiecuję, że nie będzie aż dużo mówione o tym mundialu, prawda? Żeby was nie zanudzić, no to tylko szybko powiem, że Brazylia ma najwięcej tytułów Mistrza Świata, kto wie ile, 5, może będzie 6. Zostańcie z nami za chwilę, Felix Jen i Felix Baxter, odświeżone Ready for Your Love.
1: Reklama.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie, burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
1: Po reklamie.

0: Klasyko The Lady Punk, a teraz coś na urodziny dla Magdy. Napisała przyjaciółka z siłowni. Słuchajcie, Patrycja, Magda, dzisiaj 20. Przede wszystkim zdrowia, energii i niekończącej się motywacji do realizowania wszystkich celów, nie tylko tych sportowych, ale też życiowych. I niech każdy trening daje ci satysfakcję, Magda. Żeby zawsze ci się chciało, żeby zawsze była motywacja. I myślę, że ten numer też będzie do ciebie motywacją. To jest taki kawałek, który ja też zabrałbym na siłownię. No, może to się wydarzy w tym tygodniu. To nowość, jaką ma dla nas Anima. Magda, dla ciebie od Patrycji i wszystkich przyjaciółek z siłowni. Nasza nowość w Radiu Gra, Beautiful.
1: Radio Gra. Hity pełne energii. You make me feel alive again.

0: 4 pory roku to nasza nowość, Wiktor Waligura. Ciekawe, czy uwielbia pizzę? Pewnie tak. No to słuchajcie, fani pizzy, jest najnowsza wiadomość z Włoch. Po raz kolejny, jak co roku, Rada Naczelna Stowarzyszenia Rolników Włoskich nie zatwierdziła pizzy hawajskiej jako pizzy, ponieważ ananas jest obcy włoskiej tradycji. I wszystko jasne. Dla tych, co w kuchni, z nami także w Radiu Gra za chwilę Bruno Mars. Czeka też Somber.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: W nocy we Wrocławiu powoli zacznie zmieniać się aura. Nadal będzie ciepło, minimalnie 15 stopni Celsjusza, ale zwiększy się zachmurzenie i spadnie ciśnienie. Wtorek będzie jeszcze ciepły, do 25 stopni na plusie, jednak już z deszczem i umiarkowanym wiatrem, a od środy delikatne ochłodzenie.
12: Słuchasz radia Gra FM.

Rzadko, to chyba od razu słychacie, że to leci z czarnego krążka, prawda? Tak z trzaskami. Klasyk, disco klasyk, imprezowy klasyk w radiu gra z naszego gramofonu od Yazoo. Don't go. No i rzeczywiście, don't go, proszę nigdzie nie odchodzić, bo mam dla was świetne hity. Wróci Alex Warren, Katy Perry też, która przecież zaśpiewa na ceremonii otwarcia mundialu, a to już w czwartek.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
10: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Spróbuję zatańczyć kiedyś tak, jak Michael Jackson tańczył w swoich hitach, także w Billie Jean. No, żeby wyszło przynajmniej w 10%, to już będzie wielki sukces. Trzeba mieć marzenia, może to będzie nowy cel. Może warto sobie właśnie taki ustanowić. No to teraz numer, przy którym nie trzeba tańczyć tak dobrze jak Michael Jackson. Wystarczy trochę poskakać, poruszać się, prawda? Powkręcać te żaróweczki. To Latino Lover od Luny.

świetnie śpiewa, jeszcze lepiej tańczy, albo przynajmniej tak dobrze tańczy, jak śpiewa. Jason Derulo i jego Kiss the Sky, no i szykuje się na Polskę, no bo przecież wraca do naszego kraju, pokaże się ze swoimi tancerzami, tancerkami na festiwalu ING Silesia Beats. No to już w najbliższy weekend. Zostańcie z Radiem Gra, wracam z hiciorami, z klasykami też. Czeka Only You od Savage'a.

Ten hit zawsze brzmi doskonale o każdej porze dnia i roku. Only You, Savage, nasz kolejny winylowy klasyk, teraz hicior na mundial. Oficjalnie zrobili to Shakira i Burna Boy. No to jeszcze tylko szybka zagadka. Wiecie, kto najwięcej goli zdobył w ogóle w historii mundiali? No właśnie, który zawodnik? Kto wie, a kto nie wie, odpowiedź dosłownie za kilka minut. No i teraz ta piłkarska piosenka. Oficjalny hymn tegorocznego mundialu 2026 to Shakira, Burna Boy, a wiecie, kto jest tutaj producentem? No uwaga, niespodzianka. Ed Sheeran. To jest ich Die Die.

0: Na pewno będzie śledził wydarzenia na mundialu. No to rozwiązujemy zagadkę. Kto zdobył najwięcej goli w historii mundiali? Nie Maradona, ale jednak Miroslav Kloze. Jak ktoś wiedział, to oczywiście piątka i w nagrodę fajny hicior za chwilę w Radiu Gra. Oczywiście, że pełen energii wieczorowo, no prawie wieczorowo. Sia i Sean Paul za chwilę, ich Cheaper Thrills.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
9: Marian,
10: a
9: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.

0: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Tina Turner, David Bowie, duet, którego nie usłyszymy już niestety razem na żywo na scenie w numerze Tonight, ale technologia idzie do przodu, wchodzi AI i niektórzy chcą wskrzeszać gwiazdy, tak więc może kiedyś Tina Turner zaśpiewa jeszcze jakiś nowy hit i David Bowie też. Takich klasyków nie zabraknie również po 20 w Radiu Gra, a ja zapraszam Was jutro po godzinach. Przemek Grabowski, będę z Wami z hiciorami od godziny 18. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

0: poniedziałek 8 czerwca Paulina Schneider zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Walka ze szczurami bez bólu i zabijania. Fundacja Musika przeprowadziła we Wrocławiu etyczną deratyzację. W budynkach ekostraży i Urzędu Marszałkowskiego pracownicy fundacji blokowali wejścia, którymi szczury mogłyby przedostać się w poszukiwaniu pożywienia. To, jak mówi dyrektorka fundacji Olga Kazalska, ma w przyszłości zmniejszyć ich obecność w mieście.
1: Etyczna deratyzacja polega na uszczelnieniu budynków, na humanitarnym wyprowadzeniu zwierząt, jeżeli są w naszym budynku szczurków, myszy z budynku, a następnie zabezpieczenia go w taki sposób, żeby już nie weszły. To jest bardzo proste. Bazujemy na 3 produktach dostępnych w każdym markecie budowlanym. Pianka montażowa, siatka metalowa i wełna stalowa. Po prostu szukamy miejsc, którędy gryzonie wchodzą, wychodzą i zabezpieczamy je przed dalszym przechodzeniem. Na wiedzy o tym, jak jest szczur, jaka jest mysz i o tym, którędy przechodzi i dlaczego. I sam pierwszy etap etycznej deratyzacji polega na obejrzeniu budynku, obejrzeniu piwnic, posłuchaniu ludzi, którzy widzieli te szczurki, sprawdzeniu, gdzie, którędy one mogą się przedostawać do budynku i przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Jeżeli już wiemy dlaczego i wiemy, gdzie jest to pożywienie, do którego przychodzą, to odcięcie tego dostępu to jest chwila, moment, naprawdę. Samo uszczelnianie zajmuje chwilę.

0: Odnowione boisko na Sępolnie i już otwarte. To jedno z pierwszych boisk we Wrocławiu wybudowanych w technologii sztucznej trawy. Po 18 latach użytkowania obiekt przeszedł remont. Więcej rzecznik WCT Spartan Maciej Moczko.
1: To było nowe otwarcie z Akademią Piłkarską Spartan boiska przy ulicy Krajewskiego, czyli na Sępolnie. Tam swój dom znalazły dzieciaki trenujące w Akademii Piłkarskiej Spartan. Przypomnijmy, że Akademia Piłkarska Spartan to taka akademia, która posiada już u siebie 180 osób. Cały czas się rozwijamy, cały czas zachęcamy do tego, aby zapisywały się zarówno chłopaki, jak i dziewczyny. W przyszłym sezonie chcielibyśmy otworzyć drużynę żeńską. Akademia Piłkarska Spartan zarówno tutaj przy ulicy Krajewskiego będzie miała swoje treningi, ale również przy ulicy Lubińskiej, także dwie lokalizacje po dwóch częściach Wrocławia. No, zachęcam do tego, aby zobaczyć ten obiekt przy Krajewskiego, który otworzyliśmy. Jest to pięknie wyremontowany, nowa nawierzchnia, nowe oświetlenie. No i dzieciaki bardzo chwaliły i były bardzo zadowolone z tego otwarcia. Jeżeli nie będzie treningów, jeżeli Akademia Piłkarska akurat będzie miała wolne, to boisko również przeznaczamy wszystkim mieszkańcom Wrocławia do tego, żeby skorzystać tutaj, przyjść, pograć, zarezerwować.

0: Czerwiec to intensywny czas na wrocławskim stadionie. Za nami już półmaraton dla ponad 26 tysięcy biegaczy, ale w harmonogramie jeszcze sporo wydarzeń. Jak mówi Marcin Janiszewski, rzecznik stadionu, w czerwcu nie ma na Tarczyńskiej Arenie tygodnia bez imprezy dla kilkudziesięciu tysięcy osób.
1: 14 czerwca Panthers Wrocław po raz kolejny wystąpią na Tarczyńskiej Arenie Wrocław w ramach Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Wrocławianie zmierzą się z Berlin Thunder. Pierwszy gwizdek odbędzie się o 16:10, zaś już wcześniej zapraszamy wszystkich kibiców w związku z tym, że będą mogli oni skorzystać z atrakcji towarzyszących, takich jak strefy z food truckami, dmuchańcami dla dzieci czy stanowiskami partnerów klubu. 16 czerwca odbędą się Mistrzostwa Świata Przedszkolaków. Podczas tej imprezy przedszkolaki losują swoje kraje, które biorą udział w dorosłym mundialu i odbywają się ich rozgrywki, oczywiście również na płycie głównej. Łącznie aż 600 uczestników weźmie udział i każdy z nich otrzyma pamiątkowy medal i puchar. W weekend 19-21 czerwca koncerty, oryginalne jedzenie, licytacje charytatywne, muzyka na żywo, strefa kubańska i atrakcje rodzinne. To wszystko czeka nas podczas tego festiwalu 26 kwietnia. Sanach, czyli znana polska artystka, która niejednokrotnie wyprzedała już cały Stadion Narodowy, tym razem wystąpi u nas na Tarczyńskiej Arenie. Bilety są jeszcze dostępne. Zapraszamy.

0: weszły w życie nowe przepisy dotyczące najmłodszych rowerzystów czy dzieci poruszających się na hulajnogach. Wszyscy do 16 roku życia muszą używać kasków. Więcej młodszy aspirant Grzegorz Koszkul z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
1: Przepisy przewidują używanie kasków ochronnych na urządzeniach elektrycznych, czyli elektryczne hulajnogi, elektryczne deskorolki, monocykle oraz rowery i rowery elektryczne. Przepisy de facto ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązują na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. W tych miejscach te przepisy obowiązują, więc kaski są obowiązkowe. Prawnie nie ma takiej możliwości, aby 10, 13, 14 latek dostał mandat. Za osoby małoletnie odpowiedzialni są opiekunowie prawni, czyli rodzice bądź inny opiekun prawny, który sprawuje pieczę nad taką osobą. Wtedy mandat może dostać taka właśnie osoba sprawująca opiekę, opiekun prawny, rodzic, a w ostatecznych, drastycznych przypadkach sprawa może zostać skierowana do sądu rodzinnego i wtedy sprawą zajmuje się już sąd rodzinny i wymierza odpowiednie kary, bądź nie, ale to już zależy od sądu.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Kolejny rekordowy miesiąc na wrocławskim lotnisku. W maju port obsłużył ponad 500 000 pasażerów. To oznacza wzrost o prawie 13% w porównaniu do ubiegłego roku. W maju najczęściej latano do Alicante i Lizbony, ale również do Hani, Palermo, Paryża czy Rzymu. Jeśli chodzi o loty czarterowe, to tutaj bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Antalya, Heraklion i Majorka. Warto zwrócić uwagę na poziom wypełnienia samolotów, który w maju sięgnął 90%. Pod koniec miesiąca port obsłużył też 2-milionowego pasażera w 2026 roku. To pani Bożena, która przyleciała z Hiszpanii.

0: ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylania, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Prawdopodobnie pod koniec czerwca rozpocznie się przebudowa torowiska na ulicy Trzebnickiej pomiędzy Placem Powstańców Śląskich a Mostem Trzebnickim oraz remont sieci trakcyjnej na odcinku od wiaduktu kolejowego przez Mosty Trzebnickie do ulicy na Polance. O zakończonym postępowaniu przetargowym dotyczącym tego zadania poinformował na swoim facebookowym profilu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę torowiska i sieci trakcyjnej, wymianę około 1200 metrów toru pojedynczego, modernizację odwodnienia oraz odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z wykonaniem elementów oddzielających torowisko od jezdni. Rozpoczęcie prac planowane jest na 27 czerwca i mają one potrwać około 12 tygodni.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Inwestycje we Wrocławiu poinformowały o zakończeniu zbierania ofert w przetargu na zaprojektowanie nowego tunelu pod torami w rejonie kanału miejskiego. Obecnie trwa analiza formalna ofert złożonych w przetargu na zaprojektowanie tego zadania, ale już wiadomo, że jedna z ofert mieści się w kwocie, jaką na ten cel zabezpieczyło miasto, a przypomnijmy, mowa o prawie 350 tysiącach złotych. Inwestycja połączy trasy piesze i rowerowe pomiędzy mostami warszawskimi a trzebnickimi. Projekt będzie realizowany na podstawie przygotowanej koncepcji. Tunel według założeń będzie miał około 20 metrów długości i zapewni połączenie pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki. Wykonawca od momentu podpisania umowy będzie miał półtora roku na jego opracowanie. Przetarg, dodajmy, dotyczy opracowania pełnej dokumentacji. Wykonawca opracuje projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne. Zdobędzie też komplet decyzji administracyjnych oraz uzyska uzgodnienia środowiskowe i konserwatorskie. Drogi zwalniające na Alei Kochanowskiego powodem konfliktu. Zdania są podzielone. Niektórzy mieszkańcy popierają ten pomysł, jednak w internecie możemy przeczytać też komentarze o korkach i problemach z hałasem. Zgodnie jednak przyznają, że na tej ulicy potrzebna była poprawa bezpieczeństwa.
5: To znaczy się słychać uderzenia, prawda? Jakoś nie odczułam, ale... Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo nawet tutaj bardzo dużo ludzi ginęło na tych pasach. Poprawiło się, muszą trochę zwalniać. No, nie wszyscy uważają, prawda?
6: Po prostu kierowcy chcą nieraz zmienić pas czy coś. Także ja myślę, że gdyby kierowcy jeździli zgodnie z przepisami,

0: czasami nie byłyby potrzebne takie progi.
1: To jest bardzo potrzebna rzecz.
2: Mówią mieszkańcy, a Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, mówi o statystykach, które skłoniły miasto do umieszczenia tam progów.
3: Przede wszystkim Aleja Kochanowskiego jest aleją, ulicą zakwalifikowaną do grupy najbardziej niebezpiecznych. Mowa tutaj oczywiście o pieszych, ponieważ żeby przejść na drugą stronę ulicy, trzeba przeciąć dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą stronę bez azylii. Od 2018 roku mamy takie statystyki, to ponad 400 zdarzeń, 400 wypadków w ciągu tej alei, w ciągu tej ulicy miało miejsce, w tym wypadki niebezpieczne.
2: Progi zwalniające to rozwiązanie tymczasowe.
3: Docelowo na Alei Kochanowskiego powstanie sygnalizacja świetlna, czyli progi zwalniające są rozwiązaniem tymczasowym, chroniącym właśnie pieszych. Jesteśmy w mieście w trakcie gromadzenia dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną. Będzie to takie rozwiązanie docelowe, które ma na stałe uspokoić ruch w tamtym miejscu. Nie jesteśmy w stanie teraz oszacować daty, ponieważ jesteśmy właśnie w procesie gromadzenia dokumentacji do sygnalizacji. Na tym etapie jeszcze takiej daty nie możemy podać.
2: Rzecznik z DIUM-u podkreśla też, że progi spełniają wszystkie wymogi i nie są za wysokie.
4: Twoje sprawy.
2: Na początku tygodnia mieliśmy też dobrą informację dla mieszkańców okolic lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów. Te mają omijać najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Jak mówi Karol Przywara, prezes wrocławskiego portu, do takich zmian zobowiązał się zarząd w rozmowach z mieszkańcami, którzy zgłaszali uciążliwość hałasu generowanego przez samoloty.
5: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PAŻP poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
2: Wcześniej lotnisko wprowadziło już opłaty dla przewoźników za start i lądowanie w godzinach nocnych.
5: Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu, nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, które mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. My chcemy zachęcić ich do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
2: Zmiany jednak wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy, najpóźniej na początku przeszłego roku. Posłuchajcie dlaczego.
6: Musimy czekać, bo to wynika z wymagań i z przepisów, które nas obligują do zrobienia w pewnych terminach pewnych rzeczy. To znaczy najpierw my projektujemy, później po projektowaniu latamy to na symulatorze, analizujemy, znowu latamy na symulatorze i później oddajemy to do publikacji, która trwa 3 miesiące. To trwa tak długo po to, żeby wszyscy przewoźnicy mogli sobie do baz danych samolotów pokładać te koordynaty, które Państwo widzieli. I to jest podstawa do tego, żeby później te samoloty z założenia tymi trasami latały.
2: Wyjaśnia wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski. Warto jeszcze podkreślić, że mimo zmian procedury startu i lądowania zależą od wielu czynników, m.in. od pogody, wiatru i ruchu lotniczego. W poniedziałek mówiliśmy też o kolejnym rekordowym miesiącu na wrocławskim lotnisku. W maju port obsłużył ponad 550 tysięcy pasażerów. To oznacza wzrost o prawie 13% w porównaniu do ubiegłego roku. A które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem, sprawdziła Paulina Schneider.
7: W maju najczęściej latano do Alicante i Lizbony, ale również do Hani, Palermo, Paryża czy Rzymu. Jeśli chodzi o loty czarterowe, to tutaj bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Antalya, Heraklion i Majorka. Warto zwrócić uwagę na poziom wypełnienia samolotów, który w maju sięgnął 90%. Pod koniec miesiąca port obsłużył też 2-milionowego pasażera w 2026 roku. To pani Bożena, która przyleciała z Hiszpanii.
2: Warto jeszcze dodać, że to najlepszy maj w całej historii portu lotniczego Wrocław.
4: www.radiogra.pl.
2: Walka ze szczurami bez bólu i zabijania. Fundacja Musika prowadzi we Wrocławiu etyczną deratyzację. W budynkach ekostraży i Urzędu Marszałkowskiego pracownicy fundacji blokują wejścia, którymi szczury mogłyby przedostać się w poszukiwaniu pożywienia. To, jak mówi Radiu Gra dyrektorka fundacji Olga Kazalska, ma w przyszłości zmniejszyć ich obecność w mieście.
4: Etyczna deratyzacja polega na uszczelnieniu budynków, na humanitarnym wyprowadzeniu zwierząt, jeżeli są w naszym budynku szczurków, myszy z budynku, a następnie zabezpieczenia go w taki sposób, żeby już nie weszły. To jest bardzo proste. Bazujemy na 3 produktach dostępnych w każdym markecie budowlanym. Pianka montażowa, siatka metalowa i wełna stalowa. Po prostu szukamy miejsc, którędy gryzonie wchodzą, wychodzą i zabezpieczamy je przed dalszym przechodzeniem.
2: Taka metoda, jak dodaje dyrektorka, jest oparta na wiedzy o szczurach.
4: Na wiedzy o tym, jak jest szczur, jaka jest mysz i o tym, którędy przychodzi i dlaczego. I sam pierwszy etap etycznej deratyzacji polega na obejrzeniu budynku, obejrzeniu piwnic, posłuchaniu ludzi, którzy widzieli te szczurki, sprawdzeniu, gdzie, którędy one mogą się przedostawać do budynku i przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Jeżeli już wiemy dlaczego i wiemy, gdzie jest to pożywienie, do którego przychodzą, to odcięcie tego dostępu to jest chwila, moment. Naprawdę, samo uszczelnianie zajmuje chwilę.
2: To nie jedyna etyczna metoda walki ze szczurami. Ważna jest też na przykład segregacja śmieci i niedokarmianie zwierząt.
4: Po jakie metody sięgniemy, no to tutaj zastanówmy się właśnie. My chcemy skłonić jako fundacja do refleksji, jak działają te dostępne powszechnie metody i poszukać nowych alternatywnych. Oczywiście uszczelnianie budynków to jest jeden z takich filarów, ale myśląc o skali miasta i o tym, co my możemy zrobić jako mieszkańcy, konsumenci, no to przede wszystkim ogarnijmy własne śmieci. To jest przede wszystkim segregacja. Wiemy, że bioodpady są odbierane częściej właśnie po to, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, kiedy otwieramy nasze stołówki dla szczurów. Segregujmy śmieci, zamykajmy kontenery na śmieci.
2: I na tym temacie kończymy podsumowanie najważniejszych tematów z poniedziałku. Dziękuję i do usłyszenia.
8: Więcej na radiogra.pl.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu położona na Odrze kępa mieszczańska, dawniej znana pod niemiecką nazwą Bürgerwerder, od wieków stanowi ważny punkt na mapie Wrocławia. Choć przez długi czas pozostawała poza głównym nurtem miejskiego życia, jej bogata historia, przemiany architektoniczne i wspomnienia dramatycznych wydarzeń czynią z niej jedną z najbardziej intrygujących części miasta. Dziś, w 2026 roku, patrzymy na nią jako na miejsce kontrastów, gdzie przeszłość przeplata się z nowoczesnością. Kępa Mieszczańska to wyspa ulokowana w dolnym zachodnim biegu miejskiego odcinka Odry. Od wschodu przylega do osiedla Nadodrze, od południa graniczy ze Starym Miastem, tym samym, które swoje początki datuje na średniowiecze, a od zachodu styka się ze Szczepinem. Wyspa jest częścią śródmiejskiego węzła wodnego, otoczona przez dwa ramiona Odry, południową i północną. Tym samym odskocznia od miejskiego zgiełku łączy się z centrum nowoczesnej metropolii, tworząc unikalny krajobraz urbanistyczny i przyrodniczy. Historia zagospodarowania kępy sięga XIII wieku. Przez wieki tereny te nękały nawroty powodzi, przez co przez długi czas nie były zamieszkane i wykorzystywane przez mieszkańców Wrocławia. Pierwszego tchnienia użyczył wyspie rozwój infrastruktury przemysłowej. Na krańcach pojawiły się nabrzeża przeładunkowe, młyny wodne, składy i magazyny, a nawet słodownie i papiernia. W 1334 roku znany krakowski kupiec i bankier Mikołaj Wierzynek zawarł umowę z Radą Miejską Wrocławia na budowę młynów. Inwestycja ta zapisała się złotymi zgłoskami na kartach średniowiecznego przemysłu wyspy, a jej dziedzictwem są obecne lokalizacje elektrowni wodnych. Kolejne stulecia przyniosły liczne przebudowy i rozszerzenie funkcji kępy mieszczańskiej. Zmieniano koryta rzeki, budowano jazy i groble, stawiano mosty, powstawały nowe śluzy. Ważny port rozwijał się, koncentrując wokół siebie różne gałęzie przemysłu. W XV wieku obszar ten otoczono systemem palisad, wyznaczono miejsce na nowy port i wprowadzono kolejne innowacje technologiczne, w tym papiernie oraz system poboru wody do miejskiego wodociągu. Tym samym wschodnią część wyspy nasycono infrastrukturą, podczas gdy zachodnia pozostawała jeszcze łagodnie porośnięta lasem. Choć sąsiadowała z historycznym centrum, przez wiele lat kępa mieszczańska znajdowała się poza obrębem miejskich fortyfikacji, które objęły ją dopiero częściowo podczas wojny 30-letniej w XVII wieku. W kolejnych latach funkcjonował tutaj lazaret, a potem koszary artylerii oraz place wojskowych ćwiczeń. Schyłek XVII wieku to rozwój przemysłu rafineryjnego. Klasycystyczna rafineria cukru była jednym z pierwszych reprezentacyjnych budynków wyspy. Połowa XIX wieku przyniosła stopniowe zanikanie funkcji przemysłowej i militarnej kępy mieszczańskiej na rzecz nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej. Port utracił na znaczeniu, a wokół zaczęły powstawać wille, wysokie kamienice i budynki administracyjne. Pierwotnie chaotyczny układ architektoniczny pozostał, ale wkomponował się w zmieniający się krajobraz urbanistyczny Wrocławia. Lata przełomu wieków XIX i XX to czas gruntownych przeobrażeń. Znikają drewniane mosty, pojawiają się mosty żeliwne i kamienne, powstają elektrownie wodne na południowej i północnej odnodze Odry. Kępa uzyskuje swój ostateczny, rozpoznawalny do dziś kształt. Niestety dramatyczne wydarzenia XX wieku nie ominęły wyspy. W 1945 roku podczas oblężenia Festung Breslau znaczna część zabudowy uległa zniszczeniu. Przetrwały tylko pojedyncze kamienice, a fragmenty dawnej infrastruktury włączono później do użytku przez milicję obywatelską oraz jednostki Wojska Polskiego. Przez kolejne dekady wiele budynków popadało w ruinę albo zostało rozebranych. Osobny rozdział to powódź tysiąclecia w lipcu 1997 roku. Katastrofa nawiedziła wyspę w potężnej skali, choć jej wschodnia część ominęła zalanie. W hołdzie mieszkańcom, którzy ratowali dorobek naukowy i kulturowy miasta, na wschodnim cyplu wyspy postawiono pomnik powodzianki, symbolizujący solidarność i ofiarność lokalnej społeczności. Nowe tysiąclecie otworzyło kolejny rozdział historii kępy mieszczańskiej. W 1992 roku wybudowano most Romana Dmowskiego, a 5 lat później nowy most mieszczański o dużej przepustowości. 5 zespołów mostów dziś łączy kępę ze wszystkimi częściami miasta. Południowe tereny zaczęły się wypełniać nowoczesną zabudową apartamentową, odpowiadającą współczesnym potrzebom mieszkańców, a centrum wyspy zajmuje kluczowy węzeł komunikacyjny. Północna część długo zachowywała charakter postindustrialny, jednak i ona stopniowo zyskuje nowe oblicze. Z jednej strony nowatorska zabudowa, z drugiej tajemnicze, śladami historii pisane uliczki, pozostałości przemysłu
przemysłowych i wojskowych obiektów. Kępa Mieszczańska jest dziś miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, gdzie powoli zamierający duch przemysłu ustępuje miejsca nowym inicjatywom społecznym i mieszkaniowym. Dla miłośników historii i architektury to teren do odkrywania, pełen kontrastów i nieoczywistych połączeń, które pokazują bogactwo oraz złożoność urbanistycznego krajobrazu Wrocławia.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu na mapie śródmiejskiego Wrocławia Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy to obszar unikatowy pod wieloma względami. Wpisany w międzyrzeczną przestrzeń Doliny Odry, otoczony żywymi nurtami miasta, stanowi zielone serce tej części aglomeracji, które od blisko 3 dekad podlega indywidualnej ochronie. Decyzje administracyjne podjęte przez Radę Miejską Wrocławia, począwszy od drugiej połowy lat 90. XX wieku, skutecznie zabezpieczyły zarówno jego bogactwo przyrodnicze, jak i kulturowe oraz historyczne. Rozległy teren 1131 hektarów wyraźnie wyznaczają wody Odry i przylegających do niej kanałów. Granice z zachodu stanowi Stara Odra. Od północy oraz północnego wschodu chroni obszar kanał żeglugowy, natomiast na południu naturalną linię ochronną tworzą kanał Opatowicki i centralny odcinek Odry. To prawdziwa zielona forteca, do której prowadzi sieć wrocławskich mostów i kładek. Most Zwierzyniecki i Szczytnicki łączą z centrum miasta. Mosty Jagiellońskie oraz Bolesława Chrobrego oplatają północ i wschód, a dopełnienie komunikacyjnych szlaków zapewniają Most Bartoszowicki, Kładka Ryczyńska, Zwierzyniecka i Opatowicka, dzięki której można dostać się na Wyspę Opatowicką. Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy imponuje rozmachem nie tylko jeśli chodzi o przestrzeń, ale przede wszystkim o różnorodność ekologiczną i historyczną. Do pereł tego obszaru należą Park Szczytnicki, Wyspa Opatowicka, liczne zbiorniki wodne i nadbrzeża, a także, nawet jeśli już w mniejszym stopniu, zoo, rejon Czarnej Wody, Morskiego Oka i tak zwane Kilimandżaro. Park Szczytnicki wyróżnia się wyjątkowo bogatym zbiorem gatunków. W jego granicach rosną 244 taksony drzew i krzewów, reprezentujących 196 gatunków. Park stanowi rezerwuar przyrodniczy dla wielu zagrożonych lub chronionych gatunków, na przykład z dorodnymi dębami. Związane są rzadkie chrząszcze, takie jak koziorug, dębosz czy pachnica, której bytność wskazuje na obecność starego próchna dębowego. W szacie roślinnej parku odnaleźć można 5 gatunków objętych ścisłą ochroną. Szczególne znaczenie mają fragmenty leśne, te zwane Starym Parkiem, gdzie przetrwały charakterystyczne grądy i łęgi. Jednak nawet tak bogaty ekosystem nie jest pozbawiony zagrożeń. Intensywna obecność ludzi, wyspy, zanieczyszczeń oraz bariery komunikacyjne ograniczają migrację i liczebność dzikiej fauny. Pomimo tych przeszkód w Szczytnickim Zespole potwierdzono występowanie około 70 gatunków ptaków lęgowych, wśród których szczególnie cenne są dzięcioł średni i muchołówka białoszyja. Stwierdzono też obecność licznych chronionych gatunków błonkówek, chrząszczy oraz motyli, z których najcenniejszy jest ogończyk wiązowiec, rzadkość na Śląsku. Parkowe drzewa, pełne tajemniczych dziupli, zamieszkuje wiele nietoperzy. Kolonie rozrodcze tworzą tu nocek rudy, borowiec wielki oraz karlik większy. Z gadów najczęściej spotkać można zaskrońca. Wyspa Opatowicka, obsadzona łęgiem wiązowo-jesionowym oraz grądem, również zalicza się do najważniejszych obszarów na mapie przyrodniczej Wrocławia. Rośnie tu m.in. śnieżyczka przebiśniek, a świat owadów reprezentują efekciarskie chrząszcze i motyle nocne. W warunkach tutejszych zarośli świetnie czują się płazy na czele z rzekotką drzewną i gady, jaszczurka, zwinka oraz wspomniany już zaskroniec. Ciekawostką wyspy pozostał fragment dawnego koryta Odry, który tworzy unikatową oazę bioróżnorodności, zbiornik wodny o nieregularnych brzegach i gęstych zaroślach, gdzie powierzchnie porasta zwarty kobierzec rzęsy wodnej. Okoliczne łąki oraz las tworzą mozaikę środowisk, których zachowanie i ochrona powinny pozostać nadrzędnym celem planów zagospodarowania wyspy. Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy to o wiele więcej niż tylko fragment miejskiego krajobrazu. Stanowi prawdziwy dowód na to, że w sercu wielkiego miasta, tuż przy pulsujących arteriach komunikacyjnych, może funkcjonować złożony ekosystem łączący roślinność, zwierzęta i zabytki architektury. To miejsce, w którym historia, natura oraz działalność człowieka układają się w harmonijną całość, przypominając o potrzebie równowagi między rozwojem a ochroną środowiska. Wyjątkowość tego obszaru polega właśnie na umiejętnym godzeniu miejskich funkcji użytkowych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego oraz historycznego. Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy to nie tylko źródło naukowych inspiracji i rekreacyjna przestrzeń dla mieszkańców, to przede wszystkim żywe świadectwo, że ekorozwój na miarę dużych aglomeracji jest możliwy, o ile tylko na co dzień pamięta się o jego wartościach.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu rozciągający się tuż przy promenadzie staromiejskiej Park Mikołaja Kopernika to miejsce wyjątkowe pod każdym względem. Nie tylko ze względu na swoją malowniczą lokalizację, ale również fascynującą przeszłość. Dziś jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych zielonych przestrzeni w stolicy Dolnego Śląska, która po rewitalizacji zachwyca nie tylko mieszkańców miasta, ale i licznych turystów. Park Mikołaja Kopernika znany był w przeszłości pod różnymi nazwami jako Park Staromiejski, Ogród Staromiejski, a nawet Park Hanki Sawickiej. Niemiecka historia Wrocławia zostawiła tu swoje ślady pod nazwami Zwinger Park lub Zwingergarten. Nie ma jednak wątpliwości, że przez stulecia pozostawał jednym z najbardziej reprezentacyjnych ogrodów miejskich i tak zostało aż do dziś. Park otaczają ulice Wierzbowa i Teatralna, a także urokliwa fosa miejska wyznaczająca jego południową granicę. Na jego tle wyróżniają się charakterystyczne punkty: historyczny budynek dawnego pałacu Leipzigera oraz stojący nieopodal pomnik Mikołaja Kopernika. Od północy park sąsiaduje z dawną łaźnią miejską, a od zachodu z wrocławskim Teatrem Lalek i pomnikiem Bolesława Chrobrego przy ulicy Świdnickiej. Inspiracje dla powstania parku zaczerpnięto aż z XIX-wiecznych ogrodów Tivoli w Kopenhadze. Te skandynawskie wpływy zaważyły na romantycznej kompozycji i charakterystycznym układzie alejek, który wyróżnia park do dziś. Park otacza efektowne, kute, ażurowe ogrodzenie, jakiego nie sposób przeoczyć podczas spaceru. Spacerując alejkami można napotkać plac zabaw dla dzieci, magiczny Amor na Pegazie w południowo-wschodniej części czy fontannę Chłopiec z Łabędziem. To ostatnie dzieło stworzone w 1834 roku. Przez dziesięciolecia opierało się burzliwym losom XX wieku. Zniszczone w czasie II wojny światowej wróciło na swoje miejsce dopiero po rekonstrukcji w 2010 roku. Historia parku sięga nawet XVI wieku, kiedy to działała tu strzelnica Bractwa Kurkowego. Stulecia później przekształcono ją w reprezentacyjny ogród, a nazwiska architektów nierozerwalnie wpisane są dziś w dzieje tego miejsca. Johann Friedrich Knorr odpowiadał za pierwotny projekt, a Heinrich Göppert, zainspirowany duchem XIX wieku, rozbudował ogrody o nowe gatunki drzew i krzewów. To właśnie dzięki niemu pojawiły się tu tak charakterystyczne rośliny jak platany klonolistne, tulipanowce, surmie, różaneczniki czy żywotniki wschodnie i zachodnie. Kolejne przełomowe zmiany przyniósł rok 1891, gdy ogród rozbudowywano według projektu dyrektora ogrodu botanicznego w Berlinie, ponownie czerpiąc wzory z Tivoli. Wielki ukłon w stronę francuskiej symetrii wykonał z kolei Karl Ferdinand Langhans, tworząc regularne kompozycje i ogród warzywny na wschodzie parku. Wyjątkowy charakter dawnych ogrodów brutalnie przerwały działania II wojny światowej. Zniknęły oranżeria, muszla koncertowa, dom ogrodnika, pergola i oryginalne ogrodzenie. Próby przywrócenia świetności podejmowano już w latach 60. XX wieku, jednak dopiero gruntowna renowacja z lat 2009-2010 przywróciła parkowi jego dawny blask. Przywrócono wtedy historyczne elementy ogrodzenia, odtworzono zieleń zgodnie z XIX-wiecznym układem i wzbogacono park o letnią scenę teatru. Dzisiaj Park Mikołaja Kopernika to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Pośród malowniczych alejek rosną cisy pospolite, klony, buki zwyczajne, robinie akacjowe, liczne żywotniki, lilaki, derenie, wiciokrzewy czy śnieguliczki. Warto zwrócić szczególną uwagę na pomnikowe drzewa, miłożęby dwuklapowe oraz potężny wiązowiec zachodni, które zostały uhonorowane mianem pomników przyrody. Nie tylko botanicy mają tu powody do zachwytu. Tuż przy fosie można często spotkać ptasie towarzystwo, kaczki, krzyżówki, majestatyczne łabędzie nieme i energiczne mewy śmieszki. Takie codzienne obserwacje pokazują, że historia parku to nie tylko przeszłość, ale żywa, dynamiczna teraźniejszość. Park Mikołaja Kopernika to coś więcej niż zwykła zielona enklawa na mapie Wrocławia. To miejsce, w którym historia przeplata się ze współczesnością, stawy pobłyskują w słońcu tam, gdzie niegdyś toczyły się miejskie imprezy, a roślinność wciąż zachwyca różnorodnością XIX-wiecznych założeń. Spacerując tymi alejkami można poczuć ducha Wrocławia, jego tradycje, nowoczesność i naturę splecione w jedno. To właśnie tu widzimy, jak dawne inspiracje stają się teraźniejszością i jak przyroda, architektura oraz kultura tworzą wspólny rytm miasta i może właśnie dlatego park ten, choć kilkakrotnie zmieniał swoje oblicze, wciąż pozostaje jednym z najbardziej lubianych miejskich zakątków.

słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Plac Wolności we Wrocławiu to miejsce, które niczym w lustrze odbija zmieniające się losy miasta. Zlokalizowany w samym sercu, tuż przy południowym odcinku Fosy Miejskiej, park ten rozciąga się malowniczo pomiędzy ulicami Świdnicką a Krupniczą, wzdłuż popularnej promenady staromiejskiej. Od strony ulicy Podwale prowadzi na plac charakterystyczna kładka sądowa, a od ulicy Kazimierza Wielkiego łączy go ulica Zamkowa. To miejsce o bogatej historii, gdzie każdy fragment zieleni kryje pod sobą opowieści sprzed setek lat. Historia Placu Wolności sięga czasów, gdy Wrocław otoczony był potężnymi fortyfikacjami. Już przed rokiem 1807 na terenach przylegających od wewnątrz do miejskich umocnień w sąsiedztwie Pałacu Królów Pruskich tętniło życie wojskowe. To tutaj znajdował się jeden z najważniejszych placów ćwiczeń w mieście. Pałac, zakupiony przez Fryderyka II od barona Spetgena i przebudowany w połowie XVIII wieku, górował nad okolicą, będąc nie tylko rezydencją, ale też doskonałym punktem obserwacyjnym. Punktem zwrotnym okazał się rok 1807. Po klęsce pruskich obrońców miasta w czasie wojen napoleońskich zwycięzcy nakazali rozbiórkę umocnień. Wyburzone mury ustąpiły miejsca szerokiej promenadzie, miejscu przeznaczonemu na spacery, odpoczynek i spotkania w cieniu zieleni. Rozległy plac, znany jako Plac Ćwiczeń czy Plac Zamkowy, nadal służył wojsku, lecz zyskał też nowe funkcje. Stał się przestrzenią publicznych uroczystości, rodzinnych pikników i masowych imprez. W połowie XIX wieku Plac Wolności wraz z rozbudowanym Pałacem Królewskim według planów Friedricha Augusta Stühlera obserwował z okien rezydencji sam monarcha, biorąc udział w defiladach i pokazach wojskowych. W sierpniu roku 1911 podczas obchodów stulecia Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się tu wielki komers, czyli spotkanie profesorów i studentów, symbol akademickiej tradycji miasta. Plac stał się również areną wydarzeń dramatycznych. W latach 30. XX wieku organizowano tu wielotysięczne zgromadzenia. Zarówno masowe wydarzenia sportowe, jak i smutną kartę akcji palenia książek 10 maja 1933 roku oraz oprawę wielkoniemieckiego święta sportu i gimnastyki 5 lat później. Każda z tych chwil odciskała swoje piętno w pamięci miejskiej społeczności. Pierwszą masową imprezą po zakończeniu II wojny światowej była uroczysta defilada żołnierzy powracających z frontu, zorganizowana 26 maja 1945 roku. Następujący po niej okres odbudowy miasta zmienił charakter placu. Przez kilka lat prowadziła tędy tymczasowa linia kolejowa służąca do wywozu gruzu i cegieł z ruin Wrocławia do dworców Świebockiego i Marchińskiego. Plac przez pewien czas nosił imię prezydenta Bolesława Bieruta, jednak już w połowie lat 50. wrócił do swojej historycznej nazwy. Od lat 60. przez kolejne dekady majstał tradycyjnie pod znakiem kiermaszu książki. Chociaż tradycja ta zanikła po wprowadzeniu stanu wojennego, w sercach wielu wrocławian została jako symbol otwartości i wspólnotowości tego miejsca. Transformacja ustrojowa przyniosła kolejne przemiany. Przez kilka lat plac stał się miejscem półlegalnego targowiska, które tętniło życiem do końca lat 90. Potem wróciły tu koncerty plenerowe i inne imprezy otwarte. W XXI wieku, w trakcie prac budowlanych związanych z powstaniem Narodowego Forum Muzyki oraz nowoczesnego parkingu podziemnego pod placem, miejsce to odsłoniło zupełnie nowy rozdział swojej historii. Między 2007 a 2012 rokiem archeolodzy wydobyli na światło dzienne niezwykle dobrze zachowane fragmenty murów obronnych. Najbardziej spektakularnym odkryciem okazał się fragment muru z XVI wieku o długości 200 metrów, który kolidował z projektem budowy parkingu i wjazdu od strony ulicy Zamkowej. Cegły z rozbiórki zostały zabezpieczone, a część z nich wykorzystano do przygotowania specjalnej ekspozycji w ścianach parkingu. W 2015 roku archeolodzy natrafili na wał ziemny, być może z początku XIII wieku. Powstały przed oficjalną lokacją miasta w roku 1241. Jego oryginalna funkcja pozostaje zagadką, jednak kolejne badania odsłoniły dalszy fragment fortyfikacji wraz z unikatowymi basztami łupinowymi z XIV wieku. Niezwykłą ciekawostką jest fakt, że fragmenty baszty przetrwały ponad wiek w niezmienionym stanie, ukryte pod dawnym skrzydłem Pałacu Królewskiego. Dla każdego odwiedzającego to miejsce dostępna jest dziś wyjątkowa możliwość oglądania baszt bezpośrednio spod szkła umieszczonego w nawierzchni placu. Reszta murów została zasypana, jednak czerwone płyty chodnikowe wytyczają dokładny przebieg dawnych umocnień, łącząc wrocławską codzienność z pamięcią miasta. Plac Wolności udowodnił,
udowadnia, że nie ma miejskiej przyszłości bez pamięci o przeszłości, a każde kolejne pokolenie może odkryć tu swój własny fragment opowieści o Wrocławiu.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu. Na styku tradycji miejskiego pulsu i historii przy jednym z najbardziej charakterystycznych miejskich traktów, promenadzie staromiejskiej biegnącej wzdłuż wrocławskiej fosy, wyrasta imponująca fontanna Alegoria Walki i Zwycięstwa. Dzieło to znane również pod nazwą Studnia Walki i Zwycięstwa, czy od niemieckiego oryginału Bismarck Brunnen, to zjawiskowa wizytówka Wrocławia, która od ponad 100 lat przyciąga uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców miasta. Monumentalne dzieło powstało z inicjatywy Komitetu Budowy Pomnika Bismarcka. Kiedy wyczerpano główne cele budowy i pozostałe środki finansowe, właśnie je postanowiono przeznaczyć na powstanie nowej, niecodziennej fontanny. Miała ona stanowić swego rodzaju dopełnienie monumentalnego pomnika, którego marmurowe mury już wcześniej górowały nad niemieckim wtedy miastem. Za architektoniczny projekt odpowiadał Bernard Zering, natomiast autorem rzeźb został Ernst Zeger, artyści nieprzypadkowi, bo świetnie odnajdujący się w stylistyce neobarokowej, jaka dominuje w kompozycji fontanny. Konstrukcja została ukończona w roku 1905 i wtedy właśnie w sierpniu po raz pierwszy mieszkańcy mogli nacieszyć się niezwykłym połączeniem rzeźby i żywiołu. Całość podniesiona nieco nad otaczający teren i dostępna za pomocą schodów, z daleka przyciąga wzrok zarówno dynamiczną formą, jak i rozplanowaniem przestrzeni. Kompozycja fontanny to harmonijny układ trzech elementów. Dwa z nich stanowią symetrycznie ustawione rzeźby postawione na masywnych postumentach. Potężny młody atleta mierzy się w jednej z nich z groźnym lwem, czym odwołuje się do motywu biblijnego Samsona oraz alegorii walki. Drugi pomnik ukazuje tego samego bohatera, mocnego człowieka, już

0: oswojonego ze zwierzęciem, siedzącego pewnie na pokonanym lwie. To wizualne zobrazowanie zwycięstwa. Pomiędzy nimi centralne miejsce zajmuje sama fontanna. Jej czasza o talerzowym kształcie została umieszczona na cokole pośrodku głębokiego basenu. Finezyjność i kunszt wykonania podkreśla waza wieńcząca całość, z której woda spływa malowniczo do dwóch niższych, koncentrycznie rozmieszczonych zbiorników, tworząc nieustanny ruch i element uspokajający miejskie pejzaże. Rzeźbiarskie detale, kaskadowy układ i idealne wpisanie w zielone otoczenie promenady czynią z fontanny nie tylko ozdobę, ale również miejsce spotkań i refleksji mieszkańców. Burzliwie przebiegały dzieje tego obiektu na przestrzeni lat. W wyniku działań wojennych, jakie dotknęły Wrocław w trakcie II wojny światowej, rzeźbie Zwycięstwo przez kilka lat brakowało głowy. Dopiero w roku 1955 przeprowadzono gruntowną renowację. Obiekt nie odzyskał jednak od razu swojej pierwotnej lokalizacji. W roku 1970 zadecydowano o jego przesunięciu o kilka metrów w kierunku południowym, dostosowując układ do nowych założeń urbanistycznych miasta. To przeniesienie nie zabrało mu uroku, przeciwnie, pozwoliło lepiej wyeksponować całość na tle promenady i pobliskiej fosy. Obecnie fontanna Alegoria Walki i Zwycięstwa wpisana jest na listę zabytków od 7 października 1980 roku i znajduje się pod opieką Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Współczesność dodała jej nowy blask, energetyzująca iluminacja świetlna tuż po zmroku zamienia to miejsce w wyjątkową, niemal filmową scenerię miejskiego życia. Zachwyca nie tylko muzycznym szumem wody, ale również grą światła na powierzchni starych rzeźb i tafli basenu. Dziś fontanna to nie tylko relikt historii czy punkt na mapie turystów, lecz także inspiracja dla mieszkańców, symbol siły, odwagi i pokonywania przeszkód wpisany na stałe w miejską tkankę. Obok niej codziennie przechodzą ludzie z całego świata, każdy znajdując własne znaczenie tej niezwykłej opowieści zamkniętej w kamieniu i wodzie. A piękno tego miejsca nieprzerwanie przypomina, że każda walka ma sens, jeśli prowadzi do zwycięstwa, także na drodze codzienności w tętniącym życiem Wrocławiu.
1: Radio Gra FM.

0: programie A słyszałeś, że most piaskowy, czyli żelazny świadek wrocławskiej historii, rozciąga się nad południową odnogą Odry i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych zabytków miasta. Ten żelazny most położony przy Wyspie Piasek jest nie tylko ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej, lecz także milczącym świadkiem burzliwych dziejów stolicy Dolnego Śląska. Został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego w połowie października 1976 roku, co podkreśla jego wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa kulturowego regionu. Most piaskowy, liczący nieco ponad 31 metrów długości i 12 metrów szerokości, łączy dwie części miasta, stanowiąc początkowy odcinek trasy prowadzącej ze średniowiecznego Wrocławia na północ. Jego konstrukcja opiera się na kratownicowych dźwigarach wspartych na przyczółkach licowanych granitem i klinkierem. Sama jezdnia, mająca nieco ponad 6 metrów szerokości, mieści dwa przeciwległe pasy ruchu kołowego oraz dwukierunkową linię tramwajową. Szerokie chodniki zostały umieszczone po zewnętrznych stronach dźwigarów, co pozwala pieszym podziwiać zarówno rzekę, jak i panoramę okolicznych zabytków. Most piaskowy stanowi fragment najstarszej wrocławskiej przeprawy przez Odrę. Jego północnym przedłużeniem są mosty młyńskie, które wraz z nim tworzą ważny szlak komunikacyjny prowadzący przez Wyspę Piasek, Ostrów Tumski, aż do północnych dzielnic miasta. W pobliżu mostu kończy się również promenada staromiejska, popularna trasa spacerowa, chętna wybierana przez mieszkańców oraz turystów. Dzieje mostu piaskowego sięgają średniowiecza. Już w połowie XII wieku kanonicy regularni, będący właścicielami Wyspy Piasek, pobierali myto za przekroczenie przeprawy. Most ten był wówczas drewniany, kilkakrotnie ulegał zniszczeniom i za każdym razem był odbudowywany. W czasach wojen husyckich został ufortyfikowany bramą mariacką, a w końcu XVI wieku w jego pobliżu powstała nowa baszta i kamienna brama miejska. Przełom nastąpił w połowie XIX wieku. W 1861 roku oddano do użytku nowy, jednoprzęsłowy most żelazny według projektu Ernsta Ubera. Za realizację konstrukcji odpowiadały zakłady metalowe Gustawa Ruffera. Nowatorska, jak na owe czasy, kratownica żelazna nawiązywała do tradycyjnych rozwiązań drewnianych z poprzednich stuleci. Był to pierwszy żelazny most w rejonie wysp oraz najstarszy zachowany tego typu obiekt we Wrocławiu. Pod koniec XIX wieku most piaskowy stał się areną kolejnej rewolucji technologicznej. W 1893 roku poprowadzono przez niego linię tramwaju elektrycznego. Drewniany pomost zastąpiono wówczas stalowym, a w 1934 roku podniesiono całą konstrukcję o 60 cm, co poprawiło bezpieczeństwo i umożliwiło sprawniejszy ruch. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się podczas oblężenia Festung Breslau w 1945 roku. Most został zaminowany przez wycofujących się Niemców, a artyleryjski ostrzał Armii Czerwonej spowodował detonację ładunków i wysadzenie konstrukcji. Pomimo prowizorycznej odbudowy przez niemieckich saperów, most wymagał gruntownej naprawy. W latach powojennych XIX-wieczna konstrukcja została niemal całkowicie wymieniona, choć zachowano oryginalne kratownicowe dźwigary. Z czasem most utracił ozdobne słupy zamykające dźwigary oraz stylowe latarnie, które niegdyś wieńczyły całość kompozycji. Kolejne remonty przeprowadzano w latach 30. XX wieku oraz w 1994 roku. Dzięki temu most piaskowy do dziś spełnia swoją funkcję, będąc jednocześnie cennym elementem krajobrazu miejskiego i ważnym śladem przeszłości. Nazwa mostu piaskowego, podobnie jak pobliskiej ulicy i nieistniejącej już bramy piaskowej, wywodzi się od Wyspy Piasek. Ta z kolei czerpie swoje miano od kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku. Oryginalna łacińska nazwa świątyni została przetłumaczona jako na piasku, co znalazło odzwierciedlenie w lokalnej toponimii. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu znajdował się niegdyś jeden z najważniejszych placów handlu międzynarodowego w średniowiecznym Wrocławiu, gdzie krzyżowały się szlaki kupieckie prowadzące z różnych stron Europy. Warto wspomnieć, że przy moście piaskowym znajdował się początkowy punkt pomiarowy podczas wyznaczania miary wrocławskiej mili, jednostki długości stosowanej najpierw w samym Wrocławiu, a od XVII wieku na całym Śląsku wrocławska mila wynosi 6700 metrów, czyli dokładnie tyle, ile dzieliło Bramę Piaskową od Psiego Pola przez Wyspę Piasek i Ostrów Tumski. Dziś Most Piaskowy to nie tylko ważny szlak komunikacyjny, ale także miejsce o wyjątkowej atmosferze. Jego żelazna konstrukcja wciąż przyciąga uwagę miłośników architektury i historii, a widok na Bibliotekę Uniwersytecką, Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku i panoramę Odry sprawia, że jest chętnie fotografowany zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

programie A słyszałeś, że kolejne z wrocławskich mostów to Mosty Młyńskie. Ten zespół przepraw, będący jednym z bardziej rozpoznawalnych elementów krajobrazu miasta, łączy Wyspę Piasek z Wyspą Młyńską oraz Wyspę Młyńską z prawym brzegiem rzeki. Ich historia i architektura są nierozerwalnie związane z dziejami Wrocławia, a ich obecność w przestrzeni miejskiej stanowi świadectwo zarówno dynamicznego rozwoju miasta, jak i dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się tu na przestrzeni wieków. Most Południowy o długości blisko 28 metrów oraz nieco dłuższy Most Północny, mierzący 36,5 metra, przerzucone są nad odnogami Odry Północnej, Odra Północna i kanał Młyna Maria. Oba mosty stanowią kluczowy element miejskiej infrastruktury, pozwalając na płynne połączenie historycznych wysp z resztą miasta. Konstrukcja obu mostów jest przykładem XIX-wiecznej inżynierii, która zachwyca nie tylko funkcjonalnością, ale i elegancją formy. W miejsce dawnych, wysłużonych mostów drewnianych w 1885 roku wybudowano nowoczesne, stalowe konstrukcje kratownicowe oparte na parabolicznych łukach. Każdy z elementów został precyzyjnie zanitowany, co zapewniło przeprawom trwałość na długie lata. Mosty wsparte są na solidnych przyczółkach z granitowych ciosów, które wmurowano w brzegi Wyspy Piasek, Wyspy Młyńskiej oraz prawego brzegu Odry. Most Młyński Północny, będący dłuższym z pary po generalnym remoncie przeprowadzonym w 1956 roku, uzyskał szerokość pomostu prawie 13 metrów. Szerokość jezdni wynosi niemal 7 metrów, a po obu stronach znajdują się wygodne chodniki o szerokości ponad 3 metrów każdy. Most Południowy jest niewiele węższy, jego pomost ma szerokość nieco ponad 12,5 metra. Przez oba mosty przebiegają dwa tory tramwajowe oraz dwukierunkowa jezdnia, a ruch pieszy odbywa się po oddzielonych kratownicą nośną chodnikach. Maksymalne obciążenie, jakie mogą przenieść te konstrukcje, określono na 10 ton. Szczególną rolę w krajobrazie miejskim odgrywa cypel Wyspy Młyńskiej, który rozdziela oba mosty. Na jego szczycie znajduje się taras widokowy ozdobiony kamieniarką, z którego rozciąga się malowniczy widok na Ostrów Tumski oraz na wylot ulicy prowadzącej na Wyspę Słodową. To właśnie tutaj można poczuć puls miasta, obserwując zarówno spokojny nurt rzeki, jak i tętniące życiem ulice. Warto przypomnieć, że układ wodny Śródmieścia Wrocławia w średniowieczu wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Ostrów Tumski był wówczas prawdziwą wyspą, oddzieloną od prawego brzegu Odry dodatkową odnogą rzeki, którą zasypano dopiero na początku XIX wieku na rozkaz Napoleona. Na miejscu dzisiejszego placu Bema istniała jeszcze jedna wyspa, Wyspa Świętej Klary. Dawny układ mostów obejmował również przeprawę Fortuna, położoną dalej na północ. Jednak już w XII wieku na miejscu obecnych mostów młyńskich funkcjonował most nazwany Pons ad Molam de Corpore Jesu Christi, później most przedtumski. Był on częścią łańcucha długich mostów prowadzącego od Bramy Piaskowej przez Most Piaskowy, Most Przedtumski i Fortuna w kierunku Ołbina oraz Trzebnicy. Losy mostów młyńskich nierozerwalnie splatają się z burzliwą historią Wrocławia. Podczas oblężenia miasta pod koniec II wojny światowej oba mosty zostały poważnie uszkodzone. Po wojnie prowizorycznie naprawiono je przy pomocy drewnianych belek, by już w 1956 poddać gruntownej renowacji. Odbudowano wówczas stalowe pomosty i wzmocniono dźwigary, a kolejne prace modernizacyjne przeprowadzono w 1990 roku, rekonstruując żeliwne bariery oraz kamienne ozdoby. Jednym z najważniejszych momentów w najnowszej historii mostów młyńskich była powódź tysiąclecia w 1997 roku. Wówczas spiętrzony nurt Odry, niosący wraz z wodą ogromne ilości śmieci i potężne pnie drzew, zagroził zarówno budynkom młynów, jak i samym mostom. Gdyby pod naporem wody zawaliły się młyny, fala mogłaby zniszczyć nie tylko mosty młyńskie, ale także most piaskowy i kolejne przeprawy, prowadząc do katastrofalnego zalania historycznych dzielnic miasta, w tym rynku i okolic. Przez wiele godzin przy mostach czuwali ochotnicy, ratownicy i taternicy, którzy przy użyciu lin i bosaków usuwali z nurtu rzeki zagrażające konstrukcjom pnie i kłody. Na pamiątkę tych dramatycznych wydarzeń w balustradę Mostu Południowego wmurowano kamienną tablicę
ulicę z inskrypcją upamiętniającą wysiłek mieszkańców w obronie miasta. Mosty Młyńskie, choć pełnią przede wszystkim funkcję komunikacyjną, są także swoistym symbolem wrocławskiej zaradności, wytrwałości i szacunku dla historii. Ich stalowe łuki wpisane w krajobraz miasta przypominają o bogatej przeszłości Wrocławia, a jednocześnie służą kolejnym pokoleniom mieszkańców i gości odwiedzających stolicę Dolnego Śląska. Spacerując po tych mostach, trudno oprzeć się wrażeniu, że są one nie tylko praktycznym połączeniem wysp i brzegów, ale również mostem między dawnymi a współczesnymi czasami.

Monumentalny, rozpoznawalny z daleka i nierozerwalnie związany z panoramą Wrocławia most grunwaldzki. O nim teraz w programie. A słyszałeś, że u schyłku XIX wieku dynamiczny rozwój Wrocławia wymusił konieczność stworzenia nowoczesnej trasy komunikacyjnej łączącej ścisłe centrum z prężnie rozwijającymi się osiedlami wschodniej części miasta. Kluczowym elementem tej inwestycji miał stać się nowy most na Odrze, który w zamyśle miał nie tylko ułatwiać ruch, ale także stanowić architektoniczną wizytówkę miasta. W listopadzie roku 1904 ogłoszono konkurs na projekt przeprawy. Po wnikliwej analizie komisja konkursowa wyłoniła 14 najlepszych, z których ostatecznie nagrodzono 4, przyznając także 2 wyróżnienia. Triumfatorem konkursu okazał się projekt opracowany przez duet architekta Martina Majera oraz inżyniera Roberta Weyraucha, a za ostateczny kształt architektoniczny odpowiadał miejski radca budowlany Richard Plüdemann. W październiku 1907 projekt uzyskał akceptację magistratu, co otworzyło drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Budowa ruszyła z impetem i trwała do jesieni 1909 roku. Wiosną i latem kolejnego roku prowadzone były prace wykończeniowe. Montowano elementy stalowe, wykańczano nawierzchnię, a także przygotowywano bulwary oraz dojazdy do mostu. Przełomowym momentem były próby obciążeniowe we wrześniu 1910 roku, do których użyto 24 tramwajów oraz wozów Straży Pożarnej. Każdy z pojazdów ważył 12 ton, co pozwoliło przetestować wytrzymałość konstrukcji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Most ważył 2300 ton, a długość mostu nad korytem rzeki wynosiła 112,5 metra przy szerokości 20 metrów, z czego 11 metrów przypadało na jezdnię. Po pomyślnym zakończeniu prób wyznaczono datę uroczystego otwarcia na 10 października 1910 roku. Koszt inwestycji, obejmujący nie tylko samą przeprawę, ale również drogi dojazdowe i bulwary, zamknął się w kwocie 2 810 000 marek, do czego należy doliczyć prawie 800 000 marek wydanych na wykup gruntów. Burzliwe dzieje Wrocławia w czasie II wojny światowej nie ominęły również mostu grunwaldzkiego. Projekt odbudowy przygotowany przez Dobrosława Czajkę i Jerzego Rzepeckiego zakładał rekonstrukcję górnych partii pylonów z zachowanych przez Niemców materiałów. Nie przywrócono jednak wszystkich pierwotnych elementów. Zrezygnowano m.in. z hełmów oraz części płaskorzeźb, przez co dzisiejsze pylony są niższe niż przed wojną. W kolejnych dekadach most grunwaldzki kilkukrotnie przechodził modernizację, dostosowując się do rosnących potrzeb komunikacyjnych miasta. W roku 1956 przebudowano jezdnię, 10 lat później wymieniono tory tramwajowe, a w roku 1982 odnowiono nawierzchnię jezdni. Kolejna modernizacja miała miejsce w roku 1990. Poszerzono jezdnię kosztem chodników, wymieniono nawierzchnię zarówno jezdni, jak i torowiska. Największy remont przeprowadzono w latach 2003-2005. Prace objęły stabilizację łożysk, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów, wymianę nawierzchni oraz torowisk, a także renowację granitowych obudów nabrzeży i pylonów. Obecnie przez most przebiegają liczne linie tramwajowe, a torowisko wbudowane jest w jezdnię. Chodniki wykorzystywane są również przez rowerzystów. Historia mostu grunwaldzkiego odzwierciedla dzieje samego Wrocławia. Początkowo funkcjonował jako most cesarski. Po I wojnie światowej przemianowany został na Most Wolności, by w okresie rządów nazistowskich powrócić do pierwotnej nazwy. Po zakończeniu II wojny światowej podczas powojennej odbudowy most zyskał obecną nazwę Most Grunwaldzki. Tematyce budowy i konstrukcji tej wyjątkowej przeprawy poświęcono książki, zarówno wydane przez magistrat w roku 1910, jak i przez Jana Biliszczuka oraz współautorów w roku 2010. Most Grunwaldzki stał się także bohaterem kultury popularnej. To właśnie tutaj kręcono sceny do filmu 80 milionów w reżyserii Waldemara Krzystka, przybliżającego dramatyczne wydarzenia z historii Wrocławia. Dziś most grunwaldzki pozostaje jedną z najważniejszych arterii Wrocławia. Codziennie przemierzają go tysiące samochodów, tramwajów, pieszych i rowerzystów, a jego charakterystyczna sylwetka jest nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Przeprawa nie tylko łączy brzegi Odry, ale także stanowi żywe świadectwo historii, będąc dowodem na kunszt inżynierów i architektów minionych epok. Bez wątpienia most grunwaldzki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych symboli Wrocławia. Most, który trwa i inspiruje kolejne pokolenia mieszkańców miasta.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

programie A słyszałeś, że most Oławski, czyli perła inżynierii i architektury Wrocławia. Stanowi on nie tylko funkcjonalną przeprawę przez rzekę Oławę, lecz także świadectwo kunsztu inżynieryjnego i artystycznego przełomu XIX i XX wieku. Przez dekady most ten, znany również jako most Świętego Maurycego, most Margaretę czy most Wygonowy, był świadkiem przemian, jakie zachodziły zarówno w tkance miejskiej, jak i w życiu mieszkańców tej części Dolnego Śląska. Most Oławski znajduje się w południowo-wschodniej części Wrocławia, w rejonie, gdzie rzeka Oława wpada do Odry. Zaledwie około 200 metrów na północ od mostu rzeka kończy swój bieg, łącząc się z głównym nurtem Odry. Warto podkreślić, że przez wieki ujście Oławy zmieniało swe położenie, zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i realizowanych przez człowieka inwestycji hydrotechnicznych. Dziś most łączy ulicę Walońską na lewym, zachodnim brzegu rzeki oraz nagrobli na prawym, wschodnim brzegu. W bezpośrednim sąsiedztwie, tuż poniżej mostu, znajduje się teren portu ujście Oławy, który odgrywa istotną rolę w gospodarce wodnej miasta. Zanim wzniesiono obecny most, miejsce to służyło jako przeprawa dla bydła prowadzonego na pastwiska położone na prawym brzegu. Istniała tutaj niegdyś drewniana kładka, która przez lata ułatwiała życie mieszkańcom okolicznych wsi i przysiłków. Stąd wywodzi się jedna z dawnych nazw mostu, most Wygonowy, upamiętniająca jego pierwotną funkcję. Prace budowlane nad obecnym mostem rozpoczęły się w kwietniu 882 roku. Most Oławski jest konstrukcją o trzech przęsłach, zbudowaną na bazie ceglanych sklepień, których łuki wypełniono betonem. Podpory, zarówno przyczółki, jak i filary, wykonano z granitu sprowadzanego z kamieniołomów Kulmica w Strzegomiu. Powierzchnię tę pokryto ciosami kamiennymi o charakterystycznej młotkowej fakturze, która nadaje budowli surowego, a zarazem szlachetnego wyglądu. Most Oławski jest dziełem imponującym pod względem rozmiarów i rozwiązań technicznych. Składa się z trzech przęseł, z których każde ma długość prawie 14 metrów. Całkowita długość mostu wynosi niemal 74 metry, natomiast szeroki jesert na ponad 14 metrów. Jezdnia wyłożona trwałą kostką granitową ma szerokość 8,10 metra. Po obu jej stronach znajdują się chodniki o szerokości 2,15 metra każdy, które zapewniają komfort pieszym i umożliwiają podziwianie architektury mostu oraz widoków na rzekę. Most Oławski przez lata podlegał różnym modernizacjom, których celem było dostosowanie go do zmieniających się potrzeb miasta oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Gruntowne remonty przeprowadzono w 1962 roku oraz w 1990 roku. W ich trakcie nie tylko wzmocniono konstrukcję, ale także odnowiono elementy dekoracyjne i wyremontowano nawierzchnię. Warto dodać, że przed II wojną światową przez most przebiegała linia tramwajowa. Po wojnie podczas jednego z remontów torowisko zostało zdemontowane, a most przystosowano wyłącznie do ruchu kołowego i pieszego. Mimo tych zmian most Oławski nie utracił swego charakteru i nadal stanowi ważny element infrastruktury miejskiej. Most Oławski to nie tylko praktyczna przeprawa, ale również zabytek o dużej wartości historycznej i artystycznej. Jego obecność podkreśla wyjątkowość Wrocławia jako miasta mostów i rzek. Przez dziesięciolecia był świadkiem codziennego życia mieszkańców, zmian politycznych i gospodarczych oraz rozwoju urbanistycznego tej części miasta. Dziś, mimo upływu lat, wciąż zachwyca swoim wyglądem i funkcjonalnością, będąc jednym z symboli łączących przeszłość z teraźniejszością. Most Oławski to także miejsce o niepowtarzalnym klimacie. Spacerując po jego kamiennych chodnikach, można poczuć atmosferę dawnych czasów i zachwycić się panoramą rzeki Oławy oraz otaczającej ją zieleni. Z perspektywy mostu rozciąga się widok na port ujście Oławy, który dziś pełni funkcje gospodarcze, a niegdyś był ważnym punktem przeładunkowym dla miasta. Most Oławski to jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych mostów Wrocławia. Jego bogata historia, imponująca architektura oraz niepowtarzalny klimat sprawiają, że jest on nie tylko ważnym elementem infrastruktury miejskiej, ale także cennym zabytkiem i atrakcją turystyczną. Stanowi doskonały przykład połączenia funkcjonalności z estetyką, będąc świadectwem wysokiej klasy inżynierii oraz artystycznego kunsztu swoich twórców. Dla mieszkańców i gości Wrocławia most Oławski pozostaje miejscem, które łączy nie tylko brzegi rzeki, ale także pokolenia, tradycje i nowoczesność.

programie. A słyszałeś, że tym razem most pokoju rozciągający się nad głównym nurtem Odry we Wrocławiu to nie tylko ważny element infrastruktury miejskiej, lecz także miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością. Jego powstanie wiąże się z dramatycznymi wydarzeniami końca II wojny światowej, kiedy to podczas oblężenia Festung Breslau zniszczeniu uległ stojący tu wcześniej most Lessinga. Dziś most pokoju jest jednym z kluczowych wrocławskich mostów, codziennie przemierzanym przez tysiące mieszkańców i turystów, a jego sylwetka na stałe wrosła w krajobraz miasta. Historia miejsca, w którym dziś stoi most pokoju, sięga czasów znacznie wcześniejszych niż sama konstrukcja powojenna. Już na początku XIX wieku, przed zburzeniem fortyfikacji miejskich w roku 1808, funkcjonowała tu przeprawa łącząca miejski plac drzewny położony na południowym brzegu Odry z przedmieściem piaskowym znajdującym się na brzegu północnym. W kolejnych latach wraz z dynamicznym rozwojem miasta drewniany most fenigowy ustąpił miejsca nowocześniejszym rozwiązaniom. W 1875 roku na miejscu starej drewnianej przeprawy powstał stalowy, czteroprzęsłowy most kratownicowy zaprojektowany przez Aleksandra Kaumanna. Kamienne filary zapewniały stabilność, a nowa konstrukcja symbolizowała postęp technologiczny epoki. Niestety wydarzenia II wojny światowej położyły kres istnieniu tego mostu. W roku 1945 podczas zaciętych walk o Festung Breslau dwa z czterech przęseł mostu zostały zniszczone w takim stopniu, że ich odbudowa stała się nieopłacalna. Władze miasta podjęły więc decyzję o budowie zupełnie nowego mostu, który miał nie tylko odbudować komunikację w tym ważnym punkcie miasta, ale też stać się symbolem nowego początku. Projekt nowego mostu powstał w biurze projektowym Jana Kmity. Budowę rozpoczęto w roku 1954, a do eksploatacji oddano go 5 lat później, w roku 1959. Początkowo nosił on nazwę Mostu Wojewódzkiego, jednak wkrótce nadano mu obecną nazwę Most Pokoju. Symboliczna zmiana nazwy nastąpiła w roku 1966, 8 maja, kiedy to minister spraw zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Adam Rapacki wmurował przy północnym przyczółku mostu tablicę pamiątkową. Tablica miała upamiętniać planowane w tym miejscu wzniesienie pomnika powrotu do macierzy ziem zachodnich i północnych. Choć konkurs na pomnik rozstrzygnięto rok później, a zwycięski projekt przygotował Henryk Morel, do realizacji monumentu nigdy nie doszło. Pozostała jedynie granitowa tablica, która do dziś przypomina o tej niezrealizowanej inicjatywie. Most pokoju to konstrukcja trójprzęsłowa o długości 125 metrów i 30 centymetrów oraz szerokości 25 metrów i 70 centymetrów. Przez most prowadzą dwie dwupasmowe jezdnie, każda o szerokości 6 metrów i 40 centymetrów, a także dwa szerokie chodniki mierzące po trzy dwupasmowe jezdnie, każda o szerokości 6 metrów i 40 centymetrów, a także dwa szerokie chodniki mierzące po 3 metry i 75 cm.

pasażerów komunikacji miejskiej. Jego strategiczne położenie sprawia, że łączy ścisłe centrum miasta z dzielnicami położonymi po drugiej stronie Odry, zapewniając sprawny przepływ osób i towarów. W ciągu kolejnych dekad Most Pokoju poddawany był regularnym remontom i modernizacjom, by sprostać wymaganiom współczesnego ruchu miejskiego. Największe zmiany przyniósł generalny remont przeprowadzony w roku 2003, podczas którego przebudowano nie tylko sam most, ale również będącą jego przedłużeniem ulicę Wyszyńskiego. Jedną z kluczowych decyzji była zmiana przebiegu torowiska tramwajowego, które przeniesiono pomiędzy jezdnie. Pozwoliło to na lepsze wykorzystanie przestrzeni mostu i zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców. Most Pokoju to także świadek wielu wydarzeń historycznych i społecznych. Przez dekady był miejscem manifestacji, spotkań, a nawet artystycznych happeningów. Jego obecność przypomina o powojennej odbudowie miasta, o wysiłku pokoleń włożonym w przywrócenie Wrocławiowi dawnej świetności. Most Pokoju to nie tylko ważna arteria komunikacyjna, ale także miejsce o bogatej historii i dużym znaczeniu symbolicznym od czasów drewnianej przeprawy przez nowoczesny most Lessinga, aż po powojenną konstrukcję. Miejsce to nieustannie ewoluowało, dostosowując się do potrzeb miasta i jego mieszkańców. Dziś Most Pokoju pozostaje jednym z najważniejszych mostów Wrocławia, łącząc przeszłość z teraźniejszością i codziennie służąc kolejnym pokoleniom Wrocławian.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz radia. Gra FM.

Radio Gra. Hity pełne energii.